biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie. No

0: mnie.
1: Reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
6: Od rana niestety nie mam dobrych wiadomości, jeżeli chodzi o pogodę, no bo dzisiaj przede wszystkim szykuje nam się bardzo, ale to bardzo pochmurny dzień. Na razie 12 stopni maksymalnie na termometrach, zobaczymy 16 kresek. Przez cały dzień trzeba się też liczyć z przelotnymi opadami deszczu, no i lekkim wiatrem z mocniejszymi porywami. Nie będzie do końca przyjemnie.
5: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
7: Jest szósta, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Niespokojnie za naszą wschodnią granicą. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzeżenia zostały już odwołane. RCB poinformowało, że zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Tragiczny atak w klasztorze w Jarosławiu na Podkarpaciu. Nie żyje jeden z księży. 31-letni Ukrainiec miał wejść w nocy na teren opactwa sióstr benedyktynek. Z kuchni zabrał nóż i zaatakował 5 osób. 3 duchownych i 2 osoby świeckie. Drugi ksiądz jest ciężko ranny. Stan pozostałych poszkodowanych jest stabilny i nie zagraża ich życiu. Mężczyzna został zatrzymany. Nie wiadomo jeszcze, co było motywem ataku, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hull.
8: Zostaną skierowane dodatkowe siły i środki zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom Jarosławia. To, drodzy Państwo, co jest szalenie ważne, to osoby, które były świadkami tego zdarzenia, zostały natychmiast objęte pomocą psychologiczną.
7: Do ataku doszło podczas spowiedzi jeszcze przed rozpoczęciem mszy świętej. Tak relacjonuje przełożona klasztoru benedyktynek w Jarosławiu siostra Barbara Dendor.
9: Ksiądz Stanisław spowiadał i usłyszał, jak się coś dzieje, a wszystko zaczęło się w kawiarence, gdzie ktoś zaatakował księdza Adriana. Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić. No i ten człowiek wpadł do kościoła. Tam oczywiście zaatakował też księdza dyrektora, księdza Marka.
7: Decyzją burmistrza Jarosławia do końca tygodnia w mieście będzie obowiązywała żałoba. Głównej nagrody co prawda nie udało się wykręcić, ale wynik jest bardzo dobry. Tak mówią fani dwóch kółek z Nowego Sącza, którzy w tym roku walczyli o puchar rowerowej stolicy Polski. A rowerową stolicą Polski w kategorii miast została Świdnica, w kategorii gmin Łysomice.
10: SK2 Sport.
7: Dziś pierwszy mecz Polaków w Lidze Narodów. Biało-czerwoni zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną. Wczoraj kadra odbyła ostatni trening na Stadionie Narodowym. Rywal będzie wymagający. Bośniacy zagrali na tegorocznym mundialu i awansowali z grupy. Pierwszy gwizdek dziś o 20:45. A o powrót do tenisowej czołówki walczy Hubert Hurkacz. Polak dobrze zaczął grę w turnieju ATP 250 w Chengdu. W pierwszej rundzie pokonał Aleksandra Szewczynkę 6-3, 7-6. A w drugiej rundzie Hurkacz zmierzy się z Amerykaninem Michaelem Damem. Już jutro.
11: Kto te mecze wymyśla tak późno? Ludzie, tu już się spać chodzi, a nie, mecze się zaczyna grać. No ale dobra, mam jakieś utrudnione zadanie, bo dwóch na jednego i Bośnia i Hercegowina na jedną Polskę. Mam nadzieję, że damy sobie z tym wszystkim radę. Lewandowski podobno w pierwszym składzie, tak czytałem. Pewnie troszeczkę dzisiaj o tym meczu dzisiaj będziemy mówić. Póki co czułe, dzień dobry!

0: To była grupa Lady Punk. Prawie taka jak my, grupa Wajda Jarząbek. Musimy założyć kiedyś zespół, wiesz?
1: Prawie? Co to znaczy, że prawie? Czym my się nie różnimy od nich?
0: A czym oni się różnią od nas?
1: No w zasadzie no nie, dwie ręce, dwie nogi. No.
0: Zobacz, dlatego prawie, tylko my nie umiemy śpiewać, oni umieją i grać ładnie na instrumentach. Lady Punk za nami, 10 minut po 6. Dzisiaj piątek, bardzo piękny dzień. Ostatni dzień pracy w tym tygodniu. Ostatni dzień... Nie, pierwszy dzień Ligi Narodów. Nasi grają, będziemy trzymać za nich kciuki. Niech grają, Lewandowski niech pokaże tym młodym, jak się gra.
1: Chyba, że wiesz, coś go będzie strzykało jednak. To już ten wiek, że strzyka.
0: Nie strzyka, nie. Strzyka. Jemu nie strzyka. Widziałeś, jak on ma formę, chłop, jak on haruje, jak on trenuje.
1: No dobra, zobaczymy. Zobaczymy, na czyje wyjdzie dzisiaj wieczorem.
0: Jeśli jeszcze też miałbym mówić, co dzisiaj, to dzisiaj jest dzień farmaceuty. Tak. Więc przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bo się z nim skonsultuj.
1: Jeżeli oczywiście znasz numer do niego.
0: Tak. Jest też dzień budowlańca. Pozdrawiamy wszystkich
1: budowlańców.
0: Wszystkich budowlańców.
1: To będzie taki dobry dzień. Wiecie, to będzie piątek, dzień budowlańca, to się dobrze składa. Nie wiem, cały tydzień za nami, weekend przed nami. Ja już myślę o tym, że za chwilę poniedziałek i trzeba będzie wracać do pracy, prawda? No. To nie jest budujące.
0: Nie jest budujące.
1: To nie jest budujące.
0: Ale czekaj, jakbyś miał w coś budującego iść, to budujące jest to, że jutro na przykład będziesz spał do 10.
1: Budujące jest to, że kończy się miesiąc, a więc niedługo zasilanie podłączą znowu.
0: Dokładnie, czyli piękna, kochana wypłata.
1: Tak, jest.
0: To jest budujące.
1: Matki Bożej Pieniężnej się zbliża. No właśnie, czy są jeszcze jakieś budujące rzeczy, którymi chcielibyście się podzielić? Tak. To prosimy, dajcie znać 726-826-826 albo Messenger. Coś budującego dzisiaj poprócz. Tak, żeby nas podniosło to na duchu.
0: Tak.
1: Żebyśmy weszli na zupełnie inny poziom, na trzecie piętro na przykład.
0: Na pewno macie coś w głębi serduszka i na języku, co chcielibyście przekazać. Coś budującego.
1: O, proszę bardzo, Iwona napisała SMS-a. Hejka, kochani, dajcie Romana na drogę, tak rzadko leci, pozdrawiam.
0: Proszę bardzo.
1: Nie wiem, o jakiego Romana.
0: Ja też nie wiem, o jakiego Romana
1: ale
0: chodzi.
1: Jak rzadko leci, znaczy, że leń jest, bo już 6:12.
0: Roman,

0: jesteś w pracy, to nie ma takiego miejsca jak dom. Nie? No, zapomnij o tym. Na 8 godzin ma zapomnieć.
1: 8 godzin, tak. A po fajrancie zaczyna
0: chodziliśmy na kremówki.
1: Droga do domu, która może być skomplikowana, na przykład jak się zahaczy o kremówki i się wróci w sobotę nad ranem. Na 19 przykład. Minut po 6. Taka godzina, coś budującego w Dzień Budowlańca. Proszę bardzo, budujące słowa dzisiaj padają z waszych ust na antenie. Pierwsze od Oli, słuchamy.
2: Hej kochani, budujące jest to, że w niedzielę czeka nas zarąbisty event, także impreza, jeszcze raz impreza. Oprócz czego budujące jest to, że na pewno dzisiaj będzie piękne słońce, które da nam dużego powera do działania, oczywiście kończącego tydzień i do odpoczynku na leniwy weekend. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
1: My również. My również. Wszystkich serdecznie pozdrawiamy.
0: Jak to miło po prostu. No tak zaczynać weekend, to jest, to się godzi. Pięknie, Ola. Bardzo ci dziękujemy za
1: to. To w niedzielę dopiero ta impreza.
0: Ja wiem, ale ja już teraz dziękuję.
1: A, że słoneczko dzisiaj. Tak. Dobrze, rozumiem.
0: Ja już dziękuję dzisiaj Oli za to, że tak pięknie nam budująco tutaj wszystko wyśpiewała, dlatego, że w niedzielę Ola będzie już tak zbudowana, że może nie pamiętać moich podziękowań. Więc wolę to dzisiaj zrobić.
1: 7268 268 268 to numer. Do nas można się nagrywać na sekretarkę, można nagrać głosówkę na Messengerze. Coś budującego. Jeśli powiecie, no to zagramy na antenie.
0: Kielnia. SK.

0: 26 po 6. Mecz dzisiaj, tak? Polska i Bośnia i Hercegowina. Bez Macedonii. Polska zagra.
1: Całe szczęście.
0: Cicho. Polska zagra z Bośnią i Hercegowiną. Prasa dzisiejsza, jakby od. Żeby brzydko nie powiedzieć, od drugiej strony. Jakby podgląda, co się jakby na tych przygotowaniach do tego meczu dzieje.
2: Zajrzała
0: przez dziurkę paparazzi przygotowani, no. Proszę bardzo. Mati Cash z pokaźnym kartonem pod hotelem.
2: O, proszę.
0: Paparazzi uchwycili dziwne sceny. Z jakimiś kartonami po butach chodzi, jakieś, tu napisali, że bierze sprawy w swoje ręce, że do wszystkiego doglądał, jakiś podejrzany pakunek.
2: I teraz pytanie jest... co on z tymi pudłami robi, prawda? Czy on je zanosi na zgrupowanie, czy on je ze zgrupowania wynosi, bo jeżeli je zanosi na zgrupowanie, to czarno to widzę, bo to są te pudła, które dzisiaj wieczorem będą obowiązywały na stadionie.
0: Ale Milik nie gra, spokojnie.
2: A Cash się będzie zgadzał, no.
3: SK2. Wszystkie polskie hity w

0: Reklama.
1: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26

0: Agatka znalazła w nowej gazetce Kauflandu.
1: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
0: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
3: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
7: Mamy piątek, piąteczek, no i niestety pogoda będzie chciała nam dzisiaj popsuć humory. Nie dajmy się jej. No ale dobra, co konkretnie czeka nas dzisiaj, jeżeli chodzi o tą pogodę? Cały dzień pochmurny, do tego dość chłodno. Na razie 12 stopni, ale maksymalnie na termometrach zobaczymy 16 kresek. Również trzeba się liczyć z lekkim wiatrem z mocniejszymi porywami. No i przez cały dzień będą występować przelotne opady deszczu w regionie.
6: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
8: Minęła 6.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Dziś ostatni dzień kampanii wyborczej w Krakowie. W niedzielę mieszkańcy miasta wybiorą prezydenta. O urząd ubiega się 7 kandydatów. O północy rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa aż do zamknięcia lokali wyborczych w niedzielę. Śledztwo przeciwko Lechowi Wałęsie umorzone. Były prezydent był podejrzewany o składanie fałszywych zeznań w sprawie tzw. teczek Kiszczaka. Chodziło o dokumenty dotyczące tajnego współpracownika SB o pseudonimie Bolek. Te zostały znalezione w 2016 roku. W domu wdowy po generale Czesławie Kiszczaku. Wałęsa podczas przesłuchania zaprzeczał, że dokumenty sporządzał lub podpisywał. Orki mogą traktować jachty jak zabawki. Tak wynika z obserwacji portugalskich biologów. Szczególnie młode osobniki interesują się płetwami sterowymi łodzi. Naukowcy podejrzewają, że nie chodzi o agresję, ale właśnie o zabawę. Biolodzy nie wykluczają, że młode orki uczą się tego zachowania od starszych osobników.

0: A lubię takie utwory, kiedy tak możesz powiedzieć, że zrobiła klimat. Zrobiła klimat. Teraz też będzie klimat trochę inny. Z innych lat, o tak powiem.
1: Był u nas ostatnio pan.
0: No i co?
1: Który robił klimatyzację.
0: A, ale nie, nie, nie, tak.
1: Nie jest to samo, tak? To...
0: Klimat, a klima, to dwie różne rzeczy.
1: Ta, ta jedna, nie była jedna,
0: no. Jedna.
1: Tak myślałem.
0: Tak, dzisiaj 2013 rok w naszym kąciku odkurzającym.
2: Kampanie, badania, prace oraz szkolenia mają sprawić, że kontrolerzy będą lepiej postrzegani przez pasażerów.
0: I tak pisała 25 września 2013 roku Rzeczpospolita.
2: No i widzicie, wszystkie te pieniądze na kampanie, badania i szkolenia, krew w piach, lata mijają, a kontrolerzy są coraz mniej postrzegani.
0: Tak, to prawda, coraz mniej postrzegani. Ostatnio siedzę sobie koło faceta w autobusie, a on znienacka bileciki do kontroli. Esko 2.

0: zdrowia.
1: 11 minut do 7, małe oskarżenia mamy SMS-owe, anonimowe.
2: Czujemy się winni.
1: Dzień dobry się zaczyna ładnie. No.
2: Ktoś nie umie kłamać, jak takim to nam napisał.
1: Dzień dobry, kropka. Panowie, nie zapominajcie o siatkarzach, bo dziś grają półfinał, a wy ciągle o tych kopaczach bez sukcesów. Czas zmienić sport narodowy na siatkówkę.
2: Tak, napisał. Tak, ja się słuchacz. Z tym zgadzam, chociaż byłem ostatnio w sklepie, siatki już po złoty 20 czasami chodzą.
1: No. Ale siatkówka to coś budującego, bo tam przynajmniej jakieś sukcesy mamy. I a propos, dzisiaj dzień budowlańca, więc prosimy was o to, żebyście coś budowlanego.
2: Co budującego.
1: Budującego
2: napiszcie
1: do nas
2: nam.
1: Napisali, albo do nas się odezwali na sekretarkę i takie SMS-y także są.
2: Budujące jest to, że 7, czyli za niecałe 2 tygodnie zaczynam urlop, który jest moją podróżą poślubną. Teraz pytanie, czy napisała to, czy napisał to?
1: Widzisz? To jest ciekawe. Dobra, z ładnych budujących rzeczy jeszcze są głosóweczki na sekretarce.
3: Budujące jest to, że jeszcze tydzień i urlop w Turcji.
1: O, proszę.
3: I co jeszcze? No. No i wiadomo, pogoda, która się zmieni i w przyszłym tygodniu ma być cieplutko, pięknie i wspaniale. Więc myślę, że to jest bardzo budujące.
2: Tak, to jest budujące.
3: Buziaczki dla wszystkich.
1: I buziaczki buziaczki to dla mnie są najbardziej
2: buziaczki
1: budujące.
2: Buziaczki cementują jak tak. Najbardziej.
1: Tak. Słuchamy jeszcze?
4: Budujące to będzie to, że mam urodziny dzisiaj, a jutro będę je obchodzić.
2: Życzymy ci w takim razie, drogi słuchaczu, żeby jak najwięcej ludzi obchodziły twoje urodziny.
1: Ale nie szerokim łukiem.
2: Nie szerokim łukiem. SK2

poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, bo wszystko co robię, już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: Doskonale się bawimy z Jarząbkiem poza anteną, bo już wymyślamy kolejne stwierdzenia na kolejny tydzień.
1: Tak.
0: Do naszej zabawy ściemnia się. To jest zabawa, w której trzeba odgadnąć, kto ściemnia, czy to jest Wajda, czy to jest Jarząbek.
1: A może obaj ściemniamy.
0: Wajda i Jarząbek.
1: Tak, więc wiecie. Dzisiaj po godzinie 7 zagramy sobie w ściemnia się. Już teraz można się zgłaszać. 726-826-826 albo Messenger. Jakąś ściemą.
0: No. Jeśli jesteście dobrzy w ściemnianie, to jesteście też dobrzy w rozszyfrowanie ściem. Kto dobrze potrafi ściemniać, pisze jakąś ściemę albo na numer telefonu, albo na Messengera. Jak się przez Messengera zgłosicie, to zostawcie nam swój numer telefonu.
1: I wiecie, że jak wykryjecie, kto ściemnia, to można zgarnąć stówkę?
0: I to nie jest ściema.
1: I to nie jest ściema, to jest prawda.
0: Więc bądźcie z nami, zgłaszajcie się, zagramy po siódmej.
1: Stówka na weekend, super sprawa. SK2.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play.
12: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
14: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
14: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
14: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
14: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
17: A teraz czas na najświeższe informacje pogodowe. Niestety nie mam pozytywnych wieści. Dzisiaj cały dzień pochmurny, maksymalnie 16 kresek na termometrach. Dodatkowo przelotne opady w regionie. No i lekki wiatr, ale z mocniejszymi porywami. Przynajmniej ciśnienie będzie w normie. Ale pamiętajmy, że nawet jeżeli ta pogoda dzisiaj nie dopisuje, to i tak mamy piątek, ostatni dzień tygodnia. Nacieszmy się tym.
16: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
18: Zbliża się siódma. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Wcześniej walczył na froncie w Ukrainie, teraz odpowie za atak w klasztorze. 31-letni Ukrainiec zaatakował nożem księży i wiernych w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. Mężczyzna został zatrzymany, teraz czeka na przesłuchanie. Nie wiadomo, co było powodem ataku. Więcej o tym Michał Rawa.
19: Z naszych ustaleń wynika, że mężczyzna dzień przed atakiem przyjechał do Polski z Niemiec. W dniu ataku chciał dostać się na Ukrainę, ale nie został przepuszczony przez granicę z powodu problemów z ubezpieczeniem swojego auta. Z relacji świadków, w tym przełożonej klasztoru siostry Barbary Dendor, wynika, że napastnik po rozmowie z jednym z księży wpadł w furię.
20: Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić. No i ten człowiek wpadł do kościoła.
21: Wspaniały ksiądz. Nie mogę dojść do siebie.
19: Wspomina zmarłego księdza jedna z mieszkanek Jarosławia. W mieście do końca tygodnia ma obowiązywać żałoba.
18: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański potępił zbrodnie, złożył kondolencje bliskim zabitego księdza i życzył rannym powrotu do zdrowia. Premier Donald Tusk zapowiedział, że sprawca poniesie konsekwencje zgodnie z polskim prawem. Instalacja jest całkowicie wyłączona, uszkodzony jest agregat prądotwórczy. To najnowsze informacje w sprawie pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Nie wykluczamy sabotażu, mówi Aneta Anguść z prokuratury okręgowej w Radomiu.
22: I w tym kierunku będzie prowadzone śledztwo przez prokuraturę. Zabezpieczony zostanie monitoring, który pozwoli nam na ustalenie, co tu się wydarzyło, ustalenie ewentualnie osób, jeżeli takowe brały udział w tym zdarzeniu.
18: Właśnie ten monitoring pomoże w ustaleniu, co się wydarzyło. A sztuczna inteligencja pomoże pacjentom z chorobami płuc. W Olsztynie testowany jest wirtualny asystent dla chorych. Można z nim kontaktować się przez całą dobę za pomocą specjalnego linku. Trwa nabór pacjentów do pilotażu. To pierwszy taki projekt w Polsce. Biorą w nim udział także partnerzy z Estonii, Finlandii i Szwecji.
0: Esko. Sport.
18: Niespodzianki w składzie reprezentacji Polski. Wieczorem biało-czerwoni zagrają z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Selekcjoner Jan Urban zapowiedział zmiany i nowe nazwiska w wyjściowej jedenastce. Pod znakiem zapytania stoi też obsada bramki. Skład poznamy godzinę przed meczem, początek o 20:45. Maja Chwalińska walczy o półfinał turnieju WTA w Singapurze. Polka, rozstawiona z numerem 5, mierzy się z doświadczoną Belgijką Elise Mertens. Obie tenisistki spotkały się wcześniej tylko raz. W tegorocznym Roland Garros Chwalińska wygrała z Mertens, a później dotarła do finału.
11: 7:02. Dzisiaj jakby mecz, to już wiemy. Dzisiaj za chwilę też na antenie będziemy ściemniać. Jarząbek z kawą. Czyż dzień piękniej może się zaczynać? Chyba nie może. Nie, jest dobrze.
15: Może.
11: A czemu lewa moja, a prawa moja?
15: Zaraz się
11: a lewa
15: przekonasz.
11: Jego?
15: Zaraz się
11: dziękuję.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
15: Nie było mleka, dając wśród siebie.
11: Jakbym się obudził za godzinę i by mnie nery bolały, jakby mnie ktoś kijem po plecach przeciągnął, to będę wiedział dlaczego, tak? Dobrze. Dawid podsiadł na początku tej godziny. Cześć, witajcie. Cześć.

0: udaliśmy się na takie małe rendezvous o 7:11, tak, to też można.
1: A rendezvous czasami kończy się kanapką.
0: Na śniadanie.
1: Też.
0: Na przykład. A propos kanapek, to w ogóle są takie badania, które pokazują, że kanapka przygotowana przez kogoś innego smakuje lepiej.
1: Mm-hmm. No tak, rzeczywiście, bo to jest coś takiego, naukowcy to przebadali i to jest tak, jakby mi Wajda zrobił kanapkę z mielonką, to ona, według naukowców, będzie i tak smakowała lepiej niż najlepsza kanapka przeze mnie samemu sobie zrobiona z jakimś, nie wiem, kawiorem, foie gras, czy innymi takimi smakołykami.
0: Czy inną białą kiełbasą z
1: cielęciną. Czy inną białą kiełbasą, tak jest. Czyli wiecie, no.
0: No właśnie. Chodzi o to, że jak sobie zrobisz sam, to nie smakuje tak, jak zrobi ci to ktoś inny.
1: Tak.
0: No właśnie.
1: I wy rozumiecie teraz, o co chodziło w dzieciństwie. Jak wam smakowały kanapki od mamy.
0: No od mamy najlepiej smakowały.
1: No bo oczywiście.
0: Bo to nie była mamina miłość. Znaczy też, ale nie tylko. To nie była tylko miłość, to były badania naukowe. SK2.
1: Ja chciałem powiedzieć, że jako dziecko lat 90.
0: No.
1: Ja doskonale wiem, że jak się posmaruję, to wszystko smakuje lepiej.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał,

0: Może jakieś kochanie jeszcze nie wie, w co gramy. O, no, rana.
1: Nie, ale oni wiedzą, tutaj Ewelina Flinta, Łukasz Zagrobelny, bo kochanie, wiem, w co grasz, oni na przykład śpiewali.
0: Oni wiedzą, że gramy w Ściemnia się?
1: Tak,
0: no
1: tak.
0: No dobra, no to gramy.
2: Ściemnia się w Radiu SK2.
1: 18 minut po 7. Dzisiaj ściemę będzie odgadywał Mateusz. Dzień dobry, Mateuszu.
3: No, dzień dobry, dzień dobry.
1: Zasady są proste. Mówi coś Jarząbek, mówi coś Wajda, a potem my zadajemy magiczne pytanie, kto ściemnia, i masz 3 sekundy na to, żeby powiedzieć, czy ściemnia Jarząbek, czy ściemnia Wajda, czy ściemniamy razem. Też
0: bo
1: jest
0: tak
1: taka
0: się
1: opcja.
0: Może, zdarzyć, tak?
1: Może się zdarzyć, że ściemę puści zarówno Jarząbek, jak i puszczę ja, czyli Wajda. No dobrze. Dobra. Mateuszu, gotowy? Zaczynasz, jak wygrywa, jak
3: gotowy,
1: zgadniesz,
3: gotowy.
1: Jak zgadniesz, gdzie ta ściema jest, po której stronie, albo czy oboje ściemniamy, masz stówę. Nie, to nagrody pocieszenia. Gotowy, to zaczynaj. Jarząbek pierwszy.
0: No to lecimy w takim razie. Uważaj. Człowiek ma więcej receptorów węchowych w nosie niż pies.
1: Dobra, to teraz ja. Język fiński należy do tej samej rodziny językowej, co szwedzki i norweski.
0: Kto ściemnia?
3: Druga osoba ściemnia.
1: Czyli Wajda. Uważasz, że ja ściemniam, że język fiński
3: tak
1: należy do tej samej rodziny. Poczekaj, poczekaj, poczekaj.
0: Ja ci powiem tak.
1: O, sprawdziło się, że nie.
0: Powiem ci
1: ale
0: tak.
1: Ale poczekaj, a uważasz, że Jarząbek mówił prawdę?
3: Uważam, że mówił prawdę.
1: Naprawdę, że człowiek uważasz... ma więcej receptorów węchowych w nosie niż pies?
3: Nie, pies ma więcej.
0: No, no właśnie. Słuchaj, uchem, a nie nosem.
1: Ale poczekaj, powiem ci teraz tak. Były dwie ściemy dzisiaj.
0: Tak, rzeczywiście, dwie ściemy.
1: Były dwie ściemy. Ja ściemniałem i Jarząbek ściemniał. No.
0: Bo szwedzki i norweski to języki indoeuropejskie, natomiast fiński należy do rodziny języków uralskich, bliżej mu do węgierskiego.
1: No właśnie.
0: Proszę bardzo. A jeżeli, chodzi o te komórki węchowe, ludzie mają ich 5-6 milionów, podczas gdy psy od 125 do 300 milionów.
1: No. No, popatrz, ile się człowiek nauczy. Ale to jest szybko, dynamicznie. Ja wiem, że to
0: no,
1: można
0: ja
1: coś
0: się... 3 sekundy można się pomylić.
1: Tak,
0: no.
1: Tak, dobra. Mateusz,
3: no
1: nagrody...
3: Właśnie, jakby było 5, to bym zgadł.
1: Nagrody pocieszenia lecą do ciebie.
0: Też są fajne.
1: Mati, wszystkiego dobrego. Jutro nie, w niedzielę nie. W poniedziałek wrócimy z kolejnym ściemą.
0: Tak, weekend będzie obrzasku, a w poniedziałek znowu ściemnia.
2: Ściemnia się w Radiu SK2.

0: czyli Niech żyje sztuka. Viva l'arte. Sana Krzysztof Zalewski.
1: Jakbyście chcieli, to możecie.
0: Możecie.
1: Możecie, a dlaczego by? Nie pozwalamy, nie, pozwalamy.
0: Zawsze możecie wszystko. Pamiętajcie, sky is the limit, że tak z angielska powiem.
1: Ale my po kolei musimy, u nas wszystko musi być po kolei, więc jak była ściema, to teraz po kolei będzie co?
0: Będzie kolej, czyli PKP.
1: No, pozdrów kogoś piątkowo, przygotujcie swoje telefony, bo już po 7:30 będzie się można do nas na żywo dodzwonić i zacząć pozdrawiać kogo wam tylko dusza... Ten,
0: dusza
1: przyniesie.
0: Pozdrowi.
1: Dusza pozdrowi.
0: Kogo wam
1: tak.
0: tylko dusza pozdrowi, możecie pozdrowić.
1: Zróbcie tak, żeby u nas było duszno.
0: Dobra,
1: czyli mnóstwo telefonów.
0: Po 7:30 planujemy odjazd. Bądźcie punktualnie, bo jak się pociąg spóźni, znaczy wy się na pociąg spóźnicie nasz PKP, to nie pozdrowicie.
1: No, no chyba, że my się spóźnimy, ale to jest...

0: Reklama.
1: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
3: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na Ciebie.
10: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kilogramy na konto.
9: Spotkajmy się w Biedrze.
11: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Canal Plus.
13: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
18: I po reklamie.

0: 7.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Zaatakował nożem księży i wiernych w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. 31-letni Ukrainiec ma dziś zostać przesłuchany. Prokuratura ma też zdecydować o przedstawieniu mu zarzutów. Porozumienie Chin i USA w sprawie stabilności strategicznej. Tak spotkanie z Donaldem Trumpem podsumował Xi Jinping. Chiński przywódca mówił o zgodzie w wielu kwestiach, ale nie podał szczegółów. Trump przekonywał, że relacje obu państw są lepsze niż kiedykolwiek. Co zrobić, kiedy zawyją syreny? MSWiA chce, by mieszkańcy wiedzieli to do końca roku. Resort przygotował broszurę z zasadami reagowania na zagrożenie z powietrza. Broszura radzi m.in., aby wcześniej sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy punkt schronienia i jak do niego dotrzeć. To będą budynki, ale też na przykład przejścia podziemne. Wszystkie będą oznaczone w ten sam sposób.
1: Na pomarańczowym tle niebieski trójkąt z podpisem punkt schronienia.
0: Przypomina Wiesław Leśkiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Resort przygotowuje również specjalną aplikację, która w razie zagrożenia ma uruchamiać specjalny alarm w telefonie.

0: weź twój ląd.
1: 23 minuty zostały nam do godziny 7. Pora wypuścić nas sygnał i powiedzieć numer telefonu!
2: 726-826-826 albo... tak, tylko
1: nie, to. Albo nic. Tylko numery. Dzisiaj PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo.
2: Już dzwonią!
1: Już dzwonią! Halo, dzień dobry, tu PKP. Jak masz na imię? Kogo pozdrawiasz? Kim jest
3: dzień
1: dla ciebie?
3: Dobry,
1: słuchamy.
3: Jestem Ryszard. Pozdrawiam całą stołówkę z Dobrzenia. Szczególnie szefa Adama, który do pracy jedzie i słucha Eski 2 w aucie.
1: Dzięki, pozdrawiamy. Kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Jak masz na imię? Kogo pozdrawiasz? Kim jest dla ciebie?
4: Pozdrawiam swoich kolegów ze szkoły Wapiennej 2 w Pruszkowie.
1: Dzięki, oceny dobre masz?
2: Nie, ty jesteś jego kolegą.
1: Dobrze, dobre masz oceny, nie?
4: Tak? Sebastian.
1: Sebastian ma dobre oceny.
2: Sebastian ma na pewno dobre.
1: Następny telefon, o, ktoś się rozłączył. Następny telefon, dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie? Słuchamy się przez telefon, nie przez radio.
2: Raz.
5: Pozdrawiam wszystkich, którzy jadą właśnie w korku do pracy.
2: Dwa, trzy.
1: W korku do pracy.
2: Dobra, mamy
1: pięknie.
2: To.
1: Dzisiaj poszło. Mecz, to w korkach też będą tam biegali, nie? Po tej murawie. Dobra, następny telefon. Halo, dzień dobry. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
6: Dzień dobry, jestem Zbyszek. Pozdrawiam wszystkich w Kompasie, którzy pracują dla Google we Wrocławiu. Miłego dnia. Pa, pa, pa, pa, pa. Pa, pa, pa,
2: Google pracują, że Zbyszek wie wszystko.
1: Tu ktoś nie doczekał się. Następny telefon. Halo, dzień dobry, tu PKP. Słuchamy.
7: Cześć, z tej strony Małgosia. Pozdrawiam Agatkę, która jest moją córką i największą przyjaciółką, oraz pozdrawiam prowadzących Radio SK2.
1: Dziękuję.
7: Dziękuję.
1: To do nas, także wszystkiego dobrego na weekend. Kolejny telefon, halo, dzień dobry. Słuchamy, tu PKP.
8: Uszanowani panowie, ostatnie pozdrowienia z Las Palmas przysyła Tomek.
1: Czekamy zawsze na ciebie. Dzięki, wracaj zdrowo i szczęśliwie do kraju. Jeszcze jeden telefon, halo, dzień dobry. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
9: Grzegorz, pozdrawiam moją małżonkę, która jest już w pracy od godziny 6.30 i słucha was cały czas.
1: A ty się byczysz?
9: A ja się byczę, jeszcze mam godzinkę do pracy.
2: Grzegorz, tak zacząłeś te pozdrowienia, że aż bym za ciebie wyszedł.
1: No, takie Grzegorz. Masz pomętny głos, chłopie. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego. Dobra, jeszcze dwa telefony odbierzemy dzisiaj. Halo, dzień dobry, to PKP.
10: Dzień dobry, z tej strony Kasia. Pozdrawiam serdecznie Adriana, mojego narzeczonego, oraz Martę i Przemka, którzy dzisiaj biorą ślub.
1: A, na weselicho jedziesz. Dobrze, tak, dobrze. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, powiemy.
2: Mogę parze, tak jest.
1: Ostatni telefon na dziś. Dzień dobry, tu PKP, słuchamy.
11: Dzień dobry, pozdrawiam moją mamę, moją całą rodzinę i moją szkołę. I moją klasę z 5 A z SP319.
1: Pięknie. A jak masz na imię, powiedz? A jak masz na imię?
11: Agata.
2: Pozdrowienia na szóstkę. Dziękujemy bardzo. No to co, odjazd do kolejnego piątku. SK2.

0: 9 minut zostało nam do godziny 8. Mamy specjalnego gościa, nową koleżankę, można nawet powiedzieć. Dzień dobry, koleżanko.
1: Dzień dobry.
0: Witamy się,
2: czule. Dzień dobry. I powiem wam tak, jak wejdziecie sobie teraz, bo powiedz coś jeszcze, powiedz jeszcze raz dzień dobry.
1: Powiem jeszcze raz dzień dobry.
2: I jeżeli wejdziecie sobie na sk2.pl do zakładki Wygraj, to będziecie mogli zobaczyć, jak ten głos wygląda.
0: A, tak, dokładnie tak. Daria, ty będziesz miała program od jutra, w zasadzie, na naszej antenie.
1: Ładocha na pożarcie.
0: Tak jak Jarząbek powiedział, jak wejdziecie na naszą stronę i zobaczycie, jak ładnie prezentuje się nasza
2: oczywiście,
0: nowa prezenterka,
2: tak,
0: to tym bardziej was zachęcimy do tego pożarcia.
2: A posłuchajcie, a to nie jest, wiecie, to nie jest tak, że po prostu sobie Daria do nas przyszła, prawda, i że po prostu z nami będzie. Nie. To jest ekspert w dziedzinie różnego rodzaju kulinarnych rzeczy, a my będziemy wybierali te najlepsze kulinarne rzeczy.
0: O tym jeszcze opowiemy.
2: Oczywiście.
0: O tym jeszcze opowiemy. Mamy nową zabawę specjalnie dla was. Daria w tę zabawę się wpisuje. Co będziesz miała dla nas jutro, Daria?
1: Ja myślę, że zacznę od dobra narodowego naszego, czyli polskiego ziemniaka. I dodam, że nie ufam ludziom, którzy nie lubią ziemniaka.
2: Ale zaraz. Ja mam pytanie.
0: No, pierwsze pytanie
2: się nasuwa. Ziemniak czy kartofel?
1: Czy grula, czy pyrat?
2: Właśnie, zobacz, ile tego jest.
1: Zresztą możemy skłócić naród o poranku.
0: A ja mam drugie pytanie. Ile twój program będzie trwał? 2 godziny?
1: 2 godzinki, tak.
0: I 2 godziny będziesz opowiadał o ziemniakach?
1: Ale mogę jeszcze 4 nawet. Słuchaj, o ziemniaku mam bardzo dużo do powiedzenia.
2: A to nie będą za bardzo rozgotowane?
1: O, to zależy, do czego będziesz chciał ich użyć, ale ziemniaki następnego dnia, słuchaj, w tej audycji będzie wszystko.
0: No, proszę bardzo, więc jeśli byście mieli już jakieś pytania do Darii w kwestii ziemniaków, śmiało można głosówki na Messengerze wysyłać, być może te głosówki jutro w programie usłyszycie. Na razie tyle, z Darią jeszcze przecież będziemy na antenie do 9:00, Daria z nami będzie razem, więc zostańcie z nami, słuchajcie. I
2: ja mam pytanie.
0: Masz już?
2: Je tak.
0: Nie, później.
2: Później je zadam, tak,
0: później. Zadam. No, teraz zagrajmy Roksankę.
3: SK2.

0: 5 minut zostało nam do 8, a to znaczy, że po 8 zagramy w Państwa Miasta.
1: Padło pytanie od Darii. Czy my mamy tak codziennie?
0: Mamy tak codziennie.
1: Czy, oczywiście, że mamy tak codziennie. No.
0: I prezent marzeń codziennie do zgarnięcia wartości 500. Kto chce się zgłosić do naszej zabawy, no to albo SMS-owo 726-826-826, albo poprzez Messengera, tylko tam pamiętajcie, zostawcie nam swój numer telefonu do siebie.
1: No i dzisiaj Daria, zadawaj to pytanie. Jak się mają ludzie zgłaszać?
2: Ludzie się mają dzisiaj zgłaszać, żeby dokończyć zdanie.
0: Jakie? No,
2: jakie? Takie zdanie, które linkuje oczywiście do Ładochy na pożarcie, czyli lepszy ziemniak w garści niż... No i tutaj inwencja twórcza już wasza.
0: Dobrze, zapraszamy do inwencji twórczej. Państwa Miasta, gramy po 8.
2: Można rymować. SK2.

0: Reklama.
1: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą 2. edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: No i spójrzmy, co takiego dzieje się na drogach w ten piątkowy poranek. Z pewnością postoicie na rondzie miast partnerskich, również na ulicy Przemysłowej, a to przez remont nawierzchni. Korki pojawiają się na ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego, no i w okolicach Trasy Warszawskiej. Jeszcze pogoda. Na termometrach mamy na razie 11 stopni, dzisiaj maksymalnie 16 kresek, no i pochmurny dzień.
14: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
16: Minęła 8, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. 31-letni Ukrainiec, który zaatakował nożem w klasztorze w Jarosławiu, jeszcze dziś ma zostać przesłuchany i prawdopodobnie usłyszy zarzuty. Ranił 5 osób, w tym 3 księży. Jeden z duchownych zmarł. Motyw ataku wciąż jest ustalany. Nie wiadomo też, czy mężczyzna był pod wpływem substancji psychoaktywnych. To wykażą badania. Donald Tusk, szef, zapewnił, że sprawca zostanie ukarany z całą surowością polskiego prawa.
17: Dobrze się stało, że prezydent Zelański zareagował natychmiast. Chciałbym, żebyśmy wszyscy uwierzyli, że państwo polskie, przynajmniej tak długo, jak długo będę premierem, to będzie państwo bezwzględne wobec zła, niezależnie od tego, czy to jest Ukrainiec, czy to jest rosyjska prowokacja, czy to jest polski przestępca.
16: Policja już wczoraj skierowała do Jarosławia dodatkowe patrole. Teraz decyzja należy do prezydenta. Senat bez poprawek przyjął ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Rząd chce z tych pieniędzy sfinansować obniżkę cen paliw i powrót programu CPN.
18: Prezydent dostał kolejną okazję, aby stanąć po stronie Polaków, polskich kierowców, a nie po stronie wielkich koncernów. Prezydent szuka sztuczek, aby tę ustawę nadal blokować.
16: mówi minister finansów Andrzej Domański. Poprzednią niemal identyczną ustawę prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki uważa, że przepisy są niekonstytucyjne. Wiele wskazuje więc na to, że także tym razem nie podpisze ustawy. Eksperci ostrzegają przed tak zwanym sharentingiem, czyli publikowaniem zdjęć dzieci w sieci. Z raportu Status Udostępnione wynika, że robi to połowa badanych rodziców. Eksperci przypominają, że udostępnienie ich wizerunku w mediach społecznościowych może wiązać się z zagrożeniami.
0: SK2 Sport.
16: Czas na walkę o finał Mistrzostw Europy. O 17:00 polscy siatkarze zmierzą się w Mediolanie ze Słowenią. To dobrze znany rywal. W tym roku biało-czerwoni pokonali Słoweńców 3-0 w półfinale Ligi Narodów. 2 lata temu Polacy wygrali ze Słowenią w półfinale Euro i później sięgnęli po złoto. A wieczorem piłkarskie emocje na PGE Narodowym. O 20:45 Polska zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. To pierwszy mecz biało-czerwonych w tegorocznej Lidze Narodów. W grupie dywizji B są też Rumunia i Szwecja. Zdaniem selekcjonera Jana Urbana grupa jest bardzo wyrównana.
13: Człowiek nie czuje, jak rymuje. Zdaniem selekcjonera Jana Urbana grupa jest bardzo wyrównana.
19: Daria, powiedz mi jeszcze jedno, bo tutaj ten pomidorowa to z ryżem czy z makaronem?
20: No ja to z makaronem, wiadomo.
19: No oczywiście, że z makaronem.
13: Jak z makaronem?
19: No ja tak, jak z makaronem.
13: Z ryżem, tak samo jak ogórkowa.
20: Ryż to ryżotto.
13: Ryżotto?
19: Zaraz.
13: Ryżotto pomidorotto.
19: Kartofla dostaniesz zaraz. Daj.
0: Wajda i Jarząbek w radiu SK2.
13: A co wy na to, żebyśmy jeszcze przed 9:00 zrobili taki plebiscyt antenowy z telefonami na żywo? Zobaczymy, jak będą słuchacze odpowiadać.
19: Ale o co chcesz się zapytać?
13: No, czy ta pomidorowa z makaronem?
19: Z ryżem czy z makaronem?
13: Zrobimy po wpół do?
19: Zrobimy. Po...
13: Dobra.
19: Zrobimy?
13: Dobra.
20: Zrobimy.
13: Dobra. Dobra. Zrobimy. Okej, to póki co 8:04. Urszula już gra za chwilę Oskar Cyms, a my czule się jeszcze raz witamy razem z Darią.
19: Daria Ładocha, Dawid Wajda i ten trzeci.
13: I ten trzeci Jarząbek.
19: Ej,
13: Artur.
19: Cześć.
20: Hej.

0: ale nam się przyjemnie rozmawia.
1: Schabowe.
2: Mielony.
1: Bez końca.
3: Tak jest, to lubimy. Posłuchajcie, sk2.pl, ja sobie wszedłem na naszą stronę i tam już można głosować i wybierać najbardziej polskie, fajne danie. Można sobie wybierać spośród pomidorowej,
0: Poczekaj, uspokój się. Co? Przecież to wszystko proponowała Daria. Daria wie, co proponowała. Niech zaproponuje.
3: Zaproponuj, no, co?
2: 10 zup, 10 drugich dań. To było bardzo ciężkie. Z zupami było łatwiej, natomiast drugich dań wybrałam 20, natomiast trzeba było ograniczyć do 10. No i ja się teraz was pytam, schabowy czy mielony?
3: Oczywiście, że schabowy.
0: A można i to, i to?
2: No właśnie, dla mnie też to jest to, i to.
0: No.
3: Devolaj z ziemniakami i surówką.
2: No, a jaki jest najlepszy?
3: Devolaj to jest polskie danie?
2: No trochę no, jest.
3: Czy to jest polskie nazwisko?
0: Byłeś kiedyś na polskiej stypie albo na polskim weselu.
3: No dobra, masz
0: i byłeś na takim, co by nie było Devolaja.
3: Dobrze, masz rację.
2: I taki musi Devolaj być jeszcze, żeby prysł, bo jak nie prysznie, no to...
0: Masełkiem, tak, musi się wylać na ziemniaczki te gotowane.
3: Kopytka
0: takie
3: z masłem i bułką tarką.
0: Ale...
3: Posłuchajcie, ale mówimy o tym dlatego, że możecie wejść na sk2.pl i już głosować na wasze ulubione danie, a jak już zagłosujecie, to będziecie mieli szansę z nami, z Darią i z całą ekipą Radia SK2 spędzić fajny czas na Stadionie Narodowym.
2: I to 7 listopada, czyli niedługo.
0: Mamy takie wydarzenie i tam będzie serwowane w loży na Stadionie Narodowym to danie, które zdobędzie tytuł najlepszego polskiego obiadu, bo tak się nazywa nasza nowa zabawa.
3: I to nie będzie byle jaka loża, bo to będzie loża VIP. I do tego jeszcze dostaniecie 500 kieszonkowego. No po prostu sk2.pl wchodzicie i głosujecie, no moi drodzy. No,
0: no a co jakiś czas na antenie się będą pojawiać te osoby, które zaprosimy ze sobą na Stadion Narodowy. Nic nie sugerujemy, po prostu głosujcie na ulubioną zupę, na ulubione drugie danie.
3: Poczekaj.
0: A my, znaczy Daria w zasadzie w soboty będzie przybliżać też tajniki swojej kuchni, bo to jest twoja kuchnia, nie? To jest tak, jak ty gotujesz, będziesz opowiadać wszystkim, tak?
2: Myślę, że Polska, tak. Polska. No tak, no odpowiem na to pytanie, ale generalnie będę też chciała przybliżyć trochę składniki, które mamy na naszej polskiej ziemi, bo cudze chwalimy, a swego
3: nie znamy. Daria, dobra, wyciągnij żeno palec teraz.
2: Dobra.
3: I weź mnie, dotknij w monitor tutaj. Twoja zupa ulubiona, na którą ty stawiasz to?
2: Barszcz czerwony.
3: Aż powiedziałaś już, że zrobiła ten podprogowy przekaz.
2: A czyli no. Ja miałam teraz... nie mówić.
0: Ja wiem, czemu barszcz czerwony.
3: Czemu?
0: No coraz bliżej.

0: Eska 2.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość? A jeśli tak, to jak wygląda, powiedz. Bo na tych filmach zawsze idealnie tak. Piękny.

0: 19 minut po 8. Co nie już?
1: Tutaj obgadujemy.
0: Nie obgadujcie, nic, gramy.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Chyba za blisko Darii siedzisz, zaraz was rozsadzę. Do ostatniej ławki Jarząbek pójdziesz, zobaczysz.
1: A my nie jesteśmy w ostatniej
0: Proszę
1: ławce?
0: Proszę tu nie obuzować.
4: My jesteśmy w ostatniej
1: ławce. Właśnie to chodzi, my jesteśmy w ostatniej ławce.
0: I tam pichcicie te polskie
1: Dobrze,
0: dania,
1: panie
0: tak?
1: Psorze, no, mów pan te.
0: Gramy w Państwa miasta. Karolina z Łukaszem zagra o prezent marzeń. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Moi drodzy, przypominamy zasady naszej zabawy. Z koła losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń o wartości 500 zł. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje na kole, można samemu sobie wybrać literę. Czy wszystko jest jasne?
5: Tak.
0: Dobrze.
1: Karolina jako pierwsza. Daria dzisiaj będzie kręciła. Ona to robi po raz pierwszy, więc wybaczcie, jak się pomyli. Karolino, w prawo czy w lewo?
5: W prawo.
0: W prawo. No i teraz waga.
1: No.
4: Magda, jedziesz. Magda Masny, przypominam. To moje lata.
0: I co, jaka litera?
1: F.
0: F?
4: F. Tak.
0: F.
4: Jak foka.
0: Jak foka. Dobra. No, 20 sekund, uwaga.
1: Uwaga, Karolina, lecimy. Państwo.
5: Francja.
1: Miasto.
5: Kronborg.
1: Danie.
5: Flaki.
1: Znana postać.
5: Figura.
1: Roślina.
5: Floks.
1: Kolor.
5: Fioletowy.
1: Zawód.
5: Fryzjer.
1: Samochód.
5: Ford.
1: Imię.
5: Felicjan.
0: Wow.
1: Ale żeś poszła, dziewczyno.
0: Wow.
1: Dobra.
0: Nie no, ja
1: jak
0: nie mam się...
1: Jak się do figury odnosisz?
0: No dobrze, no Kasia, no wszyscy wiemy.
1: Dobra, wszyscy wiedzą, że chodzi o Kasię. No dobrze.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 punktów, Karolino. Bardzo ładny wynik. Łukaszu, w prawo, w lewo?
6: W prawo.
0: Też, dobrze.
1: W prawo.
0: Mocno.
1: Prawo miało być.
0: No było w prawo.
1: No wiem.
0: No
1: to przecież mówię, że miało być.
0: Jaka litera?
5: U.
0: Litera U otwarte. U otwarte, litera U, Łukaszu. 9 punktów do pobicia. Życzymy powodzenia. 20 sekund. Uwaga, państwo.
6: Urugwaj.
0: Miasto.
6: Ustka.
0: Potrawa.
6: Ustka.
0: Tytuł filmu.
6: Juan Bator.
0: Imię.
6: Ursula.
0: Roślina.
6: Ukwiał.
0: Zawód. Już zawód się nie zmieści.
1: A, nawet jakby się zmieścił, to wiesz.
0: To co?
1: No ukwiał.
0: No to no co?
1: Ukwiał.
0: Co chcesz?
1: No tyle razy SK2 mówi, że ukwiał to nie roślina.
0: Tylko co?
1: Tylko zwierzę.
0: No przecież mówię.
1: No oczywiście.
0: O co ci chodzi?
1: No,
0: dobra,
1: wiesz,
0: ale reszta chyba okej, nie?
1: Tak, reszta okej.
0: 1, 2, 3, 4, w takim razie 5.
1: 6 nawet. 6, mój drogi, 6. 9 do 6.
0: No dobra, to nawet 6.
1: Odwrócona 9.
0: Niech będzie. 9 do 6, czyli 6, 9, jakby to nie było, brzmi jak fajna zabawa. Karolina zgarnia z prezent marzeń wartości 500 zł.
1: Brawa.
5: Super, bardzo się cieszę.
0: Do Łukasza nagrody pocieszenia. Dziękujemy. Państwa miasta wracają w poniedziałek.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Zobacz, jak żeśmy ją nauczyli kręcić, widzisz? Widzisz, jak się nauczyła kręcić?
4: Ale w prawo, tylko zobaczymy,
1: ale
4: jak będzie
1: prawo. Ale tylko w prawo kręcić,
0: no?
1: Tak.
0: No, zobaczymy, co będzie za tydzień.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: 25 minut po 8, tu cały czas Radio SK2 i 100% polskiej muzy. Daria, jaki masz stosunek do chińskich samochodów? To tak poza kulinarne pytanie.
1: Taki sam jak do chińskich zupek, jest okej.
0: Okay. Naprawdę lubisz? Ale tych błyskawicznych?
1: No, a daj mi, niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nie jadł zupki chińskie.
2: Przecież to jest moje ulubione danie wakacyjne. Ja nie wyobrażam sobie, żeby nie wyjść na przykład o świcie, na balkon, nad morzem, nie zalać sobie chińskiej zupki i jej nie wszamać.
1: Matko,
0: no, bo ja teraz o chińskich samochodach chciałem troszeczkę, bo znalazłem takie zdanie,
2: to się łączy.
0: Że chińscy producenci samochodów osiągnęli w sierpniu rekordowy udział w europejskim rynku, odpowiadając za niemal 12% całkowitej sprzedaży nowych pojazdów.
2: Proszę bardzo, Chińczycy cwani. Odpowiadają, a nikt ich nie pytał. SK.

0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
3: Zjazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości

0: Z kuponami?
1: Cieplej?
0: W Orlen witaj!
2: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
5: Cały czas korkuje się droga krajowa nr 25, to w stronę Ronda Miast Partnerskich. Również powstoi ciemny w okolicach Ronda Solidarności, głównie na ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Korkują się także ulice Wyzwolenia, no i Ignacego Paderewskiego. W regionie występuje mgła, więc koniecznie jedźcie ostrożnie. Na termometrach 11 stopni, pochmurnie, ale padać będzie dopiero pod późny wieczór.
4: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
6: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. AfD chce wstrzymania pomocy dla Ukrainy. Największa niemiecka partia opozycyjna chce też zablokowania jej drogi do Unii Europejskiej. Projekt AfD został przedstawiony w Bundestagu. Pozostałe partie zdecydowanie mu się sprzeciwiły. Aktorka Susan Sarandon aresztowana przed siedzibą ONZ w Nowym Jorku. Laureatka Oscara razem z grupą innych osób protestowała w związku z przemówieniem premiera Izraela Benjamina Netanyahu. Sarandon już wcześniej wyraziła też wsparcie dla Palestyny. W związku z tym, jak mówiła, została odsunięta od pracy w Hollywood. Marihuana niekoniecznie pomaga na stres. Tak wynika z badań amerykańskich naukowców. Uczestnicy badań dostali placebo albo THC w różnych dawkach. Wszyscy deklarowali, że czują mniejsze napięcie. Naukowcy wskazują jednak na silny efekt placebo. Ich zdaniem część poprawy może wynikać z przekonań i oczekiwań, a nie samego działania marihuany.
7: Marihuana w żadnym wypadku.
8: A komu to potrzebne?
7: Komu to potrzebne?
8: A dlaczego?
7: Dlaczego?

0: Do pomidorowej też ziarsko można dorzucić.
1: Tak, można. Takie, nie? Kopek, bazylię też no, można?
0: Coś tam tego.
1: Do pomidorowej? Czy
2: nie, zielona pietruszka.
1: Pietruszka. No, ale to jest zielsko.
2: Można,
1: ale to jest
2: zielsko. Można, chyba że jesteśmy we Włoszech. No.
1: Słuchajcie, bitwa dań będzie za chwilę. Bądźcie blisko, nie odchodźcie za daleko. Miejcie swoje telefony przy sobie.
0: 7268 26 826. Na żywo.
1: A to za chwilę. Mała

0: Po prostu jesteśmy. Po prostu jesteśmy.
1: I to za darmo.
0: I to z Darią.
2: A,
0: z
2: jestem Darią. Też, no.
0: Daria, słuchaj, jutro masz swój pierwszy program. On będzie o czym? O ziemniakach,
2: o
0: tak?
2: O ziemniaczkach, pysznych ziemniaczkach.
1: No
2: i
1: to porozmawiajmy w takim razie o kluskach.
2: No, a kluski są też no, z ziemniaka. No.
0: Słuchajcie, chcielibyśmy wprowadzić coś nowego, bo Daria będzie pojawiała się u nas co piątek w poranku i mamy taką propozycję. Daria, jak będziesz u nas, to robimy taką bitwę dań. Co
2: tak,
0: ty na to?
2: Jestem za tym.
0: No to otwarta linia telefonu, ja powiem numer 726-826-826. Musi być też gong, skoro to jest bitwa. Jest i gong. I słuchajcie, dzisiaj na tapet bierzemy pomidorową. Pytanie do was. Pomidorowa z makaronem czy pomidorowa z ryżem? I w tym momencie na żywo czekamy na telefony pod numerem 726-826-826.
1: A z ziemniakami
0: pierwszy
1: może być?
0: Mamy telefon w tej sprawie. Słuchamy.
3: Witam was wszystkich.
1: No cześć.
2: Cześć.
3: Pomidorowa z makaronem.
0: Z tak makaronem. Jest. Pierwszy tak głos. Jest. Następny. Halo, dzień dobry. Słuchamy. Pomidorowa z ryżem czy z makaronem?
4: Oczywiście, że z makaronem.
0: Tak, 2-0, dobra. Jest. Następny telefon. Dzień dobry. Pomidorowa z ryżem czy z makaronem?
3: Oczywiście, że z makaronem, ale z ryżem również na propsie.
0: O, tu remis, dobra. Następny telefon. Halo, dzień dobry. Pomidorowa z ryżem czy z makaronem?
5: Pomidorowa bez ryżu i bez makaronu.
0: A, no gdzie tam? No samo rzadkie.
2: Rzadkie.
1: To w kieliszki można polewać.
0: Następny telefon. Słuchamy. Ryż czy makaron do pomidorowej?
4: Witam, ryż,
2: zdecydowanie. Mamy pierwszy ryż.
0: Mój team, dziękuję. Halo, dzień dobry. Pomidorowa z ryżem czy z makaronem?
3: Z makaronem oczywiście.
0: No, oczywiście, że tak. Odnotowane. Kolejny głos w tej sprawie, słuchamy.
6: Pomidorowa z makaronem ryżowym oczywiście.
0: A, no. To jest, wiesz, to jest polityk do nas zadzwonił. Jakiś polityk do nas chyba zadzwonił. Dobra, słuchamy następnego głosu jeszcze.
7: Makaron, makaron.
0: Makaron, makaron. Oczywiście, że makaron. Mamy to, dziękujemy.
1: Lecimy
0: dalej lecimy, słuchamy.
4: Tylko i wyłącznie makaron. Makaron. Chyba, że gotuje gość, moja babcia, to wtedy ryż.
0: No właśnie, no ja właśnie taki potrzebne. Pamiętam, taką pomidorową. Dobra, pamiętam. Dobra, dzień dobry, słuchamy.
8: Z ryżem,
0: dziękuję. Następny telefon, słuchamy. Pomidorowa z ryżem czy z makaronem?
8: Z ryżem.
1: Makaroniarze, no dzwońcie, bo oni nas doganiają.
2: No
0: kolejny telefon, ryż czy makaron? Słuchamy, pobijmy tych makaroniarzy.
9: Dobra, się
0: no halo. Ryż czy makaron?
9: Makaron.
0: Jajajaj, dobra. Dzień dobry, kolejny telefon, mamy 30 sekund. Szybko.
9: Z pierożkami
1: może być.
0: Okej, okay, następny telefon. Halo, dzień dobry, słuchamy. Pomidorowa z ryżem czy z makaronem?
10: Jurem ziemniaczanym.
0: Z czym?
1: Żurem ziemniaczanym?
0: No, coś takiego usłyszałem. Dobra, jeszcze jeden. Słuchamy. Ryż czy makaron do pomidorowej? Mamy 7 sekund. Szybko.
10: Ziemniaki.
0: Dobra, co wygrało?
2: Makaron.
0: Co
2: wygrało?
1: Makaron wygrał.
0: A, no, niech wam będzie. SK2. Ale fajne to, nie? Fajna taka bitwa dań.
2: A wtedy, jak nie zrozumieliście, to pani powiedziała z pire ziemniaczane.
0: A z pire.
2: Tak.
1: My jesteśmy przygłusi.

0: Cały czas jest miło, cały czas jest sympatycznie. Kwiat jabłoni w Radiu SK. 20 minut zostało nam do 9.
1: Wybieracie najlepsze polskie dania oczywiście na sk2.pl i zapraszamy do tego i wygrywacie pobyt na Stadionie Narodowym. Tam będzie fajna impreza, więc do tego zmierzałem, żeby teraz powiedzieć, że też wybrano najgorsze dania polskie.
0: Daria, wiesz, że poza najlepszymi są też klasyfikacje generalne najgorszych polskich dań.
2: No, jestem ciekawa, co tam jest.
0: Taste Atlas opublikował takie dane. 84 najgorzej ocenianych polskich potraw.
2: Dawaj.
1: Tak. 10 najgorzej ocenianych potraw wygląda tak. Uwaga, na pierwszym miejscu rzymlok. Nie mam pojęcia, co to jest.
0: Rzymlok to jest...
2: Kaszanka bez kaszy.
0: Z bułką w środku.
2: Tak, ale jakie rzet?
1: Samorzet. A to jest różnica? Tak, że jak jest RZ, to jest z kaszą,
2: nie,
1: a jak jest...
2: Nie, ale edukujmy.
0: Jak jest RZ, to nie smakuje, jak jest rzet z kropką, to komuś smakuje.
1: Chyba później mamy tak. Czernina. No. Na trzecim miejscu nie wiem, kto to pisał, ale kiełbasa parówkowa. Jak można nie lubić parówkowej? Nie mam pojęcia.
2: Nie, bo to wszyscy mówią, że nie lubią, a lubią, to jak
0: facetowa. A tak,
2: jak
0: z disco polo. To jest, no, tak, dokładnie. Disco polo. Dobra, rozumiem.
1: Szałot. Sałatka z kukurydzy, moczka, o, ładna nazwa.
0: Moczka?
1: Moczka.
0: To ja domyślam się, z czego
1: ja
0: to może być potrawa.
1: Domyślam się, z czego to jest potrawa, tak? To jest ten żółty śnieg, jakbyście nie wiedzieli.
0: Żółty śnieg, tak, z ryżem.
1: Pieczeń z mięsa mielonego.
2: To też kłamstwo, na pewno lubią.
1: Zupa truskawkowa, kartoflanka i uwaga, numer 10, wodzionka.
0: Wodzionka, jedna z najgorszych polskich dań.
2: Bo wodzi na pokuszenie.
1: Daria mówi, że to kłamstwo, ja się z tym zgadzam, bo co jak co, ale wodzionka na pewno nie może być najgorszym polskim daniem.
3: Wodzionka, i wody szklonka. Wodzionka, to najlepsza z wszystkich śląskich zup.
4: SK2.

0: 5 minut zostało do 9, czyli co, jutro ustawiamy Radio SK2 o godzinie 11.
1: Tak.
0: Będzie twój debiut, taki solo program kulinarny, tak?
1: Tak, będzie ziemniaczana babka tudzież placki.
2: No aha, no bo właśnie, placek, bo ja miałem to pytanie o ziemniaki, prawda?
0: Jakie?
2: No pytanie, jak podawać ziemniaki?
0: Jak najszybciej.
2: Nie,
1: dokładnie.
2: No, czy w ćwiartkach, czy w pół litrówkach, bo to...
0: Bo ziemniaki to nie tylko frytki, pire i tak dalej. No, cuda
2: nie.
0: Można z ziemniaków
1: jedyne
0: też zrobić.
1: Jedyne keto do picia.
2: No. Pire albo pije. Dobrze, moi drodzy, 5 minut zostało do godziny tej 9. Kowalski przyszedł właśnie nas wygania.
0: A my zapraszamy na jutrzejszy program Darii Ładochy, debiutancki, jak on się nazywa, przypomnij?
1: Daria na pożarcie. A? Nie, Daria Ładocha na pożarcie o 11.
3: No i tym razem trzeba dla Jarzobka zrobić zupę, ale w wannie.
0: Ale wiesz, że rozmawialiśmy tutaj poza anteną, że Daria już poznała nas na tyle, że chyba za tydzień coś nam dobrego
1: super,
0: przyniesie.
1: Bo jeden nie je, non stop on jest głodny, a drugi,
2: a drugi je za dwóch, no.
0: Wszystko się zgadza. Dobra, wszystkiego dobrego, dziękujemy za dziś.
2: Słuchamy jutro. SK.

0: Reklama.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
5: To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Ulica Kleczewska, kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wyzwolenia i Rondo Miast Partnerskich. To w tych miejscach w Koninie pojawiają się korki. Do tego miejscami dalej może występować mgła, dlatego koniecznie jedźcie ostrożnie i spokojnie. Na termometrach 11 stopni, dzisiaj maksymalnie zobaczymy 15 kresek. Do tego szykuje się cały pochmurny dzień, ale padać dopiero będzie późnym wieczorem.
13: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Minęła 9:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. 31-letni Ukrainiec, który śmiertelnie ranił księdza w klasztorze w Jarosławiu, być może jeszcze dziś zostanie przesłuchany. Śledczy czekają na wyniki badań toksykologicznych. Sprawdzają, czy mężczyzna był pod wpływem substancji odurzających. Policyjny alkomat wykazał, że był trzeźwy. Szczegóły zbiera nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co z rannymi w tym ataku?
16: Jeden z duchownych jeszcze wczoraj po opatrzeniu i niezbędnych badaniach opuścił szpital. Stan drugiego z księży jest bardziej poważny i wymaga dalszego pobytu w placówce. Oprócz nich rany odniosły też dwie inne osoby świeckie, kobieta i mężczyzna. Ich obrażenia, jak przekazali śledczy, są lżejsze. Zabezpieczanie śladów na miejscu tego ataku trwało do późnego popołudnia.
17: Są przesłuchiwani świadkowie zdarzenia. Aby wykonać te czynności procesowe, należy zebrać cały materiał dowodowy dostępny na chwilę obecną.
16: Przekazała nam Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Wiadomo, że 31-letni napastnik wjechał do Polski z Niemiec. Próbował potem wyjechać na Ukrainę, ale po nieudanej próbie przekroczenia granicy w Korczowej wrócił i z dotąd przyczyn pojechał do jarosławskiego klasztoru, gdzie dopuścił się ataku.
15: Historyczne rozmowy Chin i USA. Xi Jinping poinformował o porozumieniu w wielu kwestiach po spotkaniu z Donaldem Trumpem. Szczegółów jednak nie ujawniono. Rozmowy dotyczyły m.in. handlu, wojny w Ukrainie, Tajwanu i sztucznej inteligencji. Najdroższe akademiki w Polsce są we Wrocławiu i Poznaniu. Tak wynika z rankingu portalu rankomat.pl. Studenci Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu za pokój płacą od niespełna 700 do nawet 1400 zł.
18: Ceny w tych akademikach są takie, że wiele osób uznaje, że no, dużo bardziej się opłaca, żeby prościej jest mieszkać dalej w domu rodzinnym albo nawet wynająć sobie mieszkanie gdzieś dalej i dojeżdżać.
15: Mówi Franciszek Słota, student i członek Poznańskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej.
0: SK2 News, Konin.
14: Jan Grzelaczyk. Dokumentacja na remont starej gorzelni w Konińskim Muzeum prawie gotowa.
19: Tam będą sale wystawowe. Będzie też sala, której nam tak bardzo brakuje, bo my naprawdę nie mamy sali konferencyjnej.
14: Mówiła Elżbieta Barszcz z Muzeum Okręgowego w Koninie. Remont ma zacząć się w 2028 roku. Likwidacja bezpośredniego połączenia z Zakopanem czy późniejszy odjazd pociągu do Wrocławia. To zapowiedź zmiany w nowym rozkładzie jazdy PKP. Ostateczny rozkład poznamy pod koniec listopada.
12: mamy, przed nami jest, tak, zaczyna się taki pierwszy, wyjątkowy w tym roku weekend.
20: Dlaczego?
12: Jesienny.
20: To pierwszy ten jesienny weekend, faktycznie.
12: No i co będziemy robić ten weekend? Pewnie będziemy grabić. Grabić liście, oczywiście, bo najlepsze polskie hity to już od dawna dla was grabimy.
21: 10 najlepszych polskich hitów.
22: Jeden po drugim,
12: Wczoraj był czwartek, jeżeli owocowy przegapiliście, to za chwilę będzie piątek owocowy. Sylwia Grzeszczak przyniesie mango na początek.
23: Sny pochowane na strychu nie mogą już spać.
12: Dzień dobry, Kowalski, witajcie w SC2.

0: Robią te skrzypeczki robotę tutaj w SC2. Jak szykujecie się w sobotę na romantyczną randkę, zabierzcie nie tylko ze sobą czerwone orako korale, ale i kocyk. Na niebie, czytam, zobaczymy wyjątkowe zjawisko, tak zwany w pełnej pełni księżyc żniwiarzy. A pod takim księżycem żniwiarzy plony mogą być różne.
1: SK2.
0: Na przykład za 9 miesięcy. Pełnia księżyca może zamienić się w pełną pieluchę. I Dzień Ojca. Zalia i diamencik w SC2.

0: Oby nie, ale mamy wehikuł czasu, więc wszystko można cofnąć.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: A w wehikule czasu mamy pierwszy lot wahadłowca w kosmos. Rok 1981. Są to też narodziny słynnej, pamiętacie, którą się wkładało do komputera. Taką dyskietkę 3,5 cala. No. I też powstał nie na dyskietce, ale singiel. Na krążku. Pierwszy w sumie w historii oficjalny singiel tej grupy.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Grupy Jam i Złoty Paw. No, gdybym ja miał takiego w ogródku, to nawet o 5 rano, powiem wam, wstawałbym zbierać te jajka. Bo jak już mieć ptaka, to takiego, który złoto znosi. Jam i Złoty Paw.

0: przy takich hitach jazda samochodem to jest czysta przyjemność. W SC2 Artur Rojek i jego Mirafiori. A Polak ustanowił rekord i trzeba powiedzieć, że niesamowity wyczyn. Miko Marczyk ustanowił nowy rekord Guinnessa. Elektrycznym autem przejechał 1338 km i to tylko na jednym ładowaniu. Na moje auto nie jest elektryczne, ale też ma taki zasięg. Tylko muszę je na lawecie postawić.
1: SK2.
0: Ale podobno na ostatnich kilometrach Miko włączył radio i właśnie dlatego w SC2 gramy tylko polskie hity, aby wam się chciało wracać po więcej. Krzysztof Krawczyk za chwilę.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: I po reklamie.

0: będę Julią i nie będę stała przy garach, tak jak Daria Ładocha, którą w SC2 rzucamy i to wam na pożarcie. Na sk2.pl możecie głosować na swoje ulubione polskie danie, a potem kto wie, może razem zjemy je na imprezie na Stadionie Narodowym. SK2 wszystko stawia, Daria Ładocha dla was gotuje. A za chwilę 10:00 i najważniejsze newsy w SC2.
1: Autopromocja.
2: Poznańskie pyry, śląskie kartofle, zakopiańskie grule, kaszubskie bulwy.
3: Jak Polska długa i szeroka. Barabole, kompery i ziemnioki mają różne nazwy i różne smaki.
4: Jakie?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
7: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
6: To okna PCV z fabryki Bros?
7: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odrzeszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
5: I po reklamie.
12: Na konińskich drogach raczej spokojnie, jak już to postoicie na rondzie miast partnerskich. Spójrzmy na pogodę. Na razie 12 stopni, dzisiaj maksymalnie 15 kresek na termometrach. Szykuje nam się cały pochmurny piątek, no ale w ciągu dnia nie powinno padać. Dopiero przelotne opady mogą pojawić się późnym wieczorem. Dziś będzie nam towarzyszył również lekki wietrzyk, a ciśnienie jest w normie.
13: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Najpierw badania psychiatryczne, później przesłuchanie. To najnowsze informacje w sprawie ataku w klasztorze w Jarosławiu. 31-letni Ukrainiec zabił księdza i ranił kilka osób. Napastnik został zatrzymany tuż po ataku, nadal nie został przesłuchany. O szczegółach wie nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo?
14: Jak usłyszałem w przemyskiej prokuraturze, plan śledczych się nie zmienia. Zamierzają przesłuchać napastnika jeszcze dziś, ale warunkiem rzeczywiście jest zgoda lekarza. Chodzi o wstępne i krótkie badanie, które ma dać odpowiedź, czy mężczyzna jest świadomy i może odpowiadać na pytania prokuratora. Jeśli tak będzie, zostanie doprowadzony na przesłuchanie. Ewentualnie dopiero potem zostaną zlecone kolejne badania. 31-latek od wczoraj jest w rękach policji, przebywa w izbie zatrzymań. Śledczy wciąż nie znają jego motywacji i tego, co ostatecznie doprowadziło do ataku. Według naszych ustaleń mężczyzna planował wyjechać na Ukrainę, ale po nieudanej próbie przekroczenia granicy w Korczowej wrócił do oddalonego około 40 km od granicy Jarosławia, wszedł do tamtejszego klasztoru i łącznie ranił nożem 4 osoby.
13: Rosja może szykować dużą prowokację, ostrzega Radosław Sikorski. Szef MSZ powołuje się na informacje wywiadowcze. Jego zdaniem nie musi chodzić o kolejną inwazję. Możliwy jest tak zwany atak pod fałszywą flagą, który utrudniłby NATO reakcję. Wcześniej przed rosyjskimi prowokacjami jesienią i zimą ostrzegał też Donald Tusk. Tarnów zamienił się w plan filmowy. W mieście ruszyły zdjęcia do nowej ekranizacji Nocy i Dni. Tarnów zagra w filmie Kaliniec, a filmowa atmosfera zachwyca mieszkańców.
15: Podoba mi się bardzo, to jest niesamowite. Dla Tarnowa to jest coś innego i na pewno pozostanie w pamięci i warto właśnie porobić sobie zdjęcia, żeby później wnukom na przykład pokazywać, co było w Tarnowie.
16: No są tutaj konie, są jakieś bryczki, fajne kostiumy mają, nawet są te witryny z cyrylicą. Przypomina to właśnie te XIX-wieczne czasy.
17: Tarnów jednak jest najcieplejszym tutaj, nie tym regionem, jak to mówią w Polsce, więc nie tylko to będzie się liczyło, ale jakiś film też będziemy mieć na pamiątkę.
13: a filmowcy będą pracować w Tarnowie do 6 października.
4: Przepraszam, ale dzieciaki machały zza szyby. Okay. Wycieczkę mamy w radiu.
13: Tak, tak.
2: SK2 News, Konin.
12: Jan Grzelaczyk. Archiwum dokumentów, magazyny energii czy serwerownie. Takie pomysły na wykorzystanie wyrobisk sprawdza zarząd kopalni soli w Kłodawie. To gdy projekt składowania tam odpadów nie będzie realizowany. Pod ziemią znajduje się 20 milionów metrów sześciennych pustych wyrobisk. Niezapełnienie ich może skutkować nieprzedłużeniem koncesji. Kołowrotek, modlitwy partyzantów i wiele dokumentów przynoszą mieszkańcy gminy Stare Miasto. Tworzy się Izba Pamięci w Staromiejskiej Bibliotece. Każdy może podejść i zostawić swoje historyczne pamiątki.
4: U nas tutaj również w studiu niezły film, ale z najmłodszymi aktorami. Wycieczki sobie z dzieciakami przechodzą. Machamy im, pomachaj,
13: tak,
4: Paulina.
13: Tak.
4: Cześć, kochani. Słuchajcie, w Radiu SK2 również i dla tych najmłodszych mamy coś. Najlepsze polskie hity i to bez żadnych reklam. Dzieciaki nie lubią przecież zbędnego gadania.
13: Absolutnie.
4: Prawda? No to gramy.
3: No to gramy.
2: 10 hitów.
3: Najlepszych polskich hitów.
2: SK2.
4: Między innymi Margaret Lemon, Kamil Bednarek ze Stafem na dzień dobry Kowalski. Hej!

0: wilki, które wyją z zachwytu. Bo tu odnajdziecie w SK2 tylko najlepsze polskie hity.
1: SK2.
0: Ja odnalazłem taki artykuł tutaj w gazecie. Pokazała w mediach społecznościowych kreację, która zdecydowanie nie była z tych, które mają coś do ukrycia. Tutaj kolorowa prasa pisze, że 20-letnia żona Filipa Heizera odważnie wkracza na salony. No, pokazała się w tej kreacji, muszę powiedzieć, skromne, a ładne. Ale do takich zdjęć przecież nie trzeba salonów. Wiem po żonie, wystarczy salon w domu.

0: SK2 Konin.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Jedwab to tytuł, a Wescy 2 grają, śpiewają najlepsze polskie hity tylko, a to Róże Europy.
1: Jak jedwab.
0: Róże rozkwitają z pączków, a te mogą być również i różane. I nie wiem czy takie, ale pewien Amerykanin machnął się podczas zamawiania pączków. Chciał 60, dostał 6 tysięcy.
2: SK2.
0: W takim wypadku to nie tylko pączek, ale i portfel musi być nieźle nadziany.
2: Reklama.
3: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
4: W ten piątek i sobotę tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Do tego łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka ser żółty w plastrach Gouda Światowit 1 kg 15,99 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
11: Lidl. To się opłaca.
2: I po reklamie.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: zwykłe, bo ma Fidę Daria Zawiałow w ST2 i tak jak oni, my również, jak ćmy, lecimy w stronę weekendu, podczas którego może również zdarzy się jakieś bubble tea, a za chwilę najważniejsze newsy, punktualnie o 11.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
9: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
16: Oczywiście, że w Kauflandzie,
17: bo Kaufland jest fresh, fresh.
15: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
18: I po reklamie.
19: Z korkami cały czas trzeba liczyć się na ulicy Przemysłowej w Koninie, a to przez trwający remont nawierzchni na tej ulicy. Do tego korki pojawiają się w okolicy Trasy Warszawskiej, no i na Rondzie Miast Partnerskich. Na termometrach 14 stopni, pochmurnie, do tego lekki wiaterek, no i nie powinno padać przynajmniej w ciągu dnia. Opady mogą pojawić się późnym wieczorem. Ciśnienie w normie.
20: Jest 11. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Prokuratura ma już gotowe zarzuty zabójstwa i usiłowania takiego czynu. Nie wiadomo, czy nożownik z Jarosławia dziś je usłyszy. 31-letni Ukrainiec, który zaatakował w klasztorze benedyktynek, jest wciąż w szpitalu. Śledczy czekają na zgodę lekarzy, aby przesłuchać mężczyznę i przedstawić mu zarzuty, za które grozi dożywocie.
21: Jeżeli jego stan zdrowia nie pozwoli na wykonywanie dzisiaj tych czynności, zarzuty te nie zostaną mu formalnie ogłoszone.
20: Informuje Małgorzata Taciu Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Ujawniono, że mężczyznę po ataku zatrzymał wysłany patrol policji. 31-latek nie stawiał oporu. Od ciosów nożem w klasztorze zginął ksiądz, a 4 osoby zostały ranne. Uwaga kierowcy, zablokowana S8 w kierunku Warszawy. Między Złoczewem a Sieradzem zderzyły się 2 ciężarówki. Nie ma informacji o poszkodowanych. W stronę Warszawy wyznaczono objazdy, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. To ostatnia prosta kampanii wyborczej w Krakowie. W niedzielę mieszkańcy wybiorą prezydenta miast. lista. W wyścigu pozostało 7 kandydatów. Jan Hoffman wycofał się ze startu i przekazał poparcie Łukaszowi Gibale. O północy rozpocznie się cisza wyborcza. Potrwa do zamknięcia lokali w niedzielę. Wczoraj Monikę Piątkowską poparł premier Donald Tusk.
5: Kobieta uczciwa, jak mawiano kiedyś, żadnej pracy się nie boi. Ja ją poznałem w bardzo różnych okolicznościach, twardych negocjacjach. Wybór Moniki Piątkowskiej będzie wyborem prawdziwej prezydentki.
20: A jaka była ta kampania? O to dopytywał nasz reporter Jakub Solarz.
18: Krakowianie oceniają tę kampanię różnie. Z jednej strony cieszą się z dużej liczby kandydatów, z drugiej nie zawsze wiedzą, co jest w programach wyborczych.
22: Bardzo ciekawa. Jest dużo kandydatów, wiele możliwości.
23: Jak wszystkie kampanie. No według nas to mało się na ten temat słyszy.
22: No nie najwyższych lotów.
18: Jak komentuje Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego, ta kampania nie wzbudza większych emocji wśród wyborców.
24: Pewne tchnienie, ożywienie na ostatniej prostej na pewno stanowi debaty, jednak istnieją poważne wątpliwości, czy do większości mieszkańców Krakowa dotarły one.
18: Kluczowa może okazać się frekwencja, dodaje politolog, i mobilizacja twardego elektoratu.
20: A dziś kandydaci mają przed sobą pracowity dzień. Spotkania z wyborcami odbędą się aż do samego wieczora.
2: SK2 News, Konin.
25: Jan Grzelaczyk. Trwa zgłaszanie kandydatów do konkursu na wolontariusza roku. Do wyboru są dwie kategorie: najlepszy wolontariusz organizacji i najlepszy młody wolontariusz. Zgłoszenia przyjmowane będą do końca października, a najlepszych wolontariuszy poznamy 4 grudnia. Na darmowy koncert można wybrać się już w sobotę. Gdzie ci mężczyźni to koncert z okazji 90. rocznicy urodzin Danuty Rin. Wydarzenie startuje o 19 w KCK. Wstęp jest bezpłatny. Obowiązują wejściówki, które można odebrać w kasie Konińskiego Centrum Kultury.
0: Brawo, brawo, brawo, już 3 minuty po godzinie 11. Każdy z nas ma w sobie coś z budowlańca. Mówię to dlatego, ponieważ dzisiaj mamy Dzień Budowlańca w kalendarzu. No co nas łączy z budowlańcami? No to, że możemy mieć ciężkie nogi jak cegły czasami po całym dniu roboty, prawda?
20: Znaczy powiem tak, budujesz napięcie.
0: Też tak może być i jest niezła faza, to tak, ale elektrycy, a budowlańcy, no też mają solidne fundamenty, załóżmy, do tego, aby prosić o podwyżkę.
1: Bez reklam. Jeden po drugim.
2: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
0: A wiesz, że jest też dzisiaj dzień farmaceuty?
20: O,
0: no.
20: Ciekawe, jakie życzenia
0: przyjmuję. Farmaceuta, powiem ci, że pani, oni to mają leki na wszystko. I to takie, że wiesz, świat wiruje jak betoniarka.
20: Skąd wiesz?

0: Są takie gitary, którym nie wolno przeszkadzać, one zaraz skończą. O, już właśnie skończyły. Meslowic i chłopcy w SC2. A propos, jak już mówimy o tym, że mamy dzień budowlańca, to czasami niektórzy mają naprawdę złotą fuchę, trzeba przyznać. Robotnicy, czytam, remontowali kamienicę i znaleźli pod podłogą słoik, ale to nie był taki słoik z ogórkami. Były w nim 532 srebrne monety, a wszystko warte około 100 tysięcy złotych.
1: SK2.
0: Całe życie mówili, że pieniądze nie leżą na ulicy. No nie, leżą pod podłogą.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Tum-tum, ten dźwięk brzmi, jakbyśmy wciskali jakieś guziczki, nie? Raz, dwa, trzy. No bo wciskamy guziczki do wehikułu czasu w SK2.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Zapraszam serdecznie was, rozgośćcie się, rozsiądźcie w naszym wehikule, bo tutaj na półce mam taką płytę, która nam się nieźle zabunkrowała wśród innych. Płyta Korowód, a na niej przełomowa piosenka Marka Grechuty. Ona powstała na początku lat 70. i numer ten naprawdę przyniósł sukces Markowi. Dni, których nie znamy. Doczekała się ta piosenka bardzo wielu coverów, na przykład Michał Bajor, Maryla Rodowicz, Krzysiu Cugowski czy zespół Mysłowic ją po swojemu zaśpiewali, ale ten numer również, mnie się też tak osobiście bardzo kojarzy, z pewnym filmem, numer Dni, których nie znamy. To jest numer, który jest rozpoznawalny podczas takiej sceny, w tym gangstersko-komediowym kawałku Chłopaki nie płaczą. Tak, to jest film w reżyserii Olafa Lubaszenki, a numer Dni, których nie znamy pojawia się w właśnie po tym cytacie.
2: I co? Są bunkry?
3: Bunkrów nie ma. Ale też jest za...

0: Liwka i nowość w ST2, poza tobą nic? No, poza wami to ja nikogo innego nie widzę przy naszym eskowym stole, kochani, bo SK2 robi imprezę, ale musimy do tej imprezki odpowiednio się przygotować, razem z wami, kulinarnie rzecz jasna, dlatego już jutro w SC2 od samego rańca będzie nas uczyć gotować słynna dziennikarka Daria Ładocha. Jutro będzie z nami tutaj pichcić na antenie to, co najlepsze, a na takie najlepsze polskie posiłki, dania, główne zupki również głosować możecie na sk2.pl. Te głosy się liczą, bo potem musicie już szykować telefony. Kto wie, może akurat zadzwonimy do ciebie niebawem, abyś dołączył do naszej eskowej ekipy, która zasiądzie przy stole bardzo ogromnym, biesiadnym na samym Stadionie Narodowym.
1: SK2.
0: Za wszystko oczywiście płacimy my. Wy? Totalne zero. SK2.pl. Tam się zgłaszajcie.
1: Reklama.
2: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
1: I po reklamie.

0: Manam w SC2, kocham cię, kochanie moje. Za ten obiad, który właśnie przygotowujesz, jest taki pachnący, bo to już za chwilę godzina 12, pora między innymi obiadowa, ale też pora na najświeższe newsy w SC2.
1: Autopromocja.
2: Poznańskie pyry, śląskie kartofle, zakopiańskie grule, kaszubskie bulwy.
3: Jak Polska długa i szeroka. Barabole, kompery i ziemnioki mają różne nazwy i różne smaki.
4: Jakie?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci, drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy.
12: I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: I po reklamie.
15: A teraz czas na informacje drogowo-pogodowe. Postojcie przede wszystkim na rondzie miast partnerskich w okolicach trasy warszawskiej, na ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ulicy Kleczewskiej, no i musicie liczyć się z korkami jadące z Konina w stronę Kazimierza Biskupiego. Na termometrach 14 stopni, pochmurnie i lekki wiatr. Padać nie powinno w ciągu dnia, ale późnym wieczorem mogą pojawić się opady. Ciśnienie w normie.
0: 12 News SK2, Michał Rawa. 12-latek za kierownicą samochodu krąży po Wrocławiu. Jest pilny apel dolnośląskiej policji, która poszukuje chłopca z Siechnic. Ten o poranku odjechał z domu autem. Służby alarmują, że 12-latek może stwarzać zagrożenie zarówno dla innych uczestników ruchu. Łączymy się z naszym wrocławskim reporterem Kacprem Michalakiem.
16: Tak, jestem.
0: Co udało ci się ustalić?
16: Jak przekazała mi podkomisarz Aleksandra Freus, wrocławska policja przyjęła właśnie zawiadomienie o zaginięciu 12-latka. To Łukasz Nowak z podwrocławskich Siechnic. Chłopak wsiadł za kierownicę czarnego Volkswagena Golfa o numerze rejestracyjnym DWR1432T. Sytuacja jest niebezpieczna, bo dziecko porusza się drogami publicznymi. Kamery monitoringu uchwyciły samochód o godzinie 8.27 na skrzyżowaniu Alei Karkonoskiej i Zwycięskiej we Wrocławiu w kierunku centrum.
0: Policja prosi o pomoc w odnalezieniu chłopca i samochodu. Świadkowie są proszeni o kontakt z mundurowymi. Tragiczne doniesienia z Ukrainy. 4 osoby zginęły w rosyjskim ostrzale. W Kijowie zginął 14-letni chłopiec. Rannych zostało w sumie 14 osób. Poważnie uszkodzone zostały bloki mieszkalne, a także siedziba Najwyższej Rady Sądownictwa.
17: To było sekunda. To była chłopok i wylecieli drzwi, wikna i tak na skłoś proleciło. No i sobie poszło w dym. No i ja zaczęła wybiegać na ulicę. Nie było trwogi nawet.
0: Relacjonuje jedna z mieszkanek Kijowa. Tylko w ciągu tej doby w Kijowie 5 razy ogłaszano alarm powietrzny. Pilny komunikat sanepidu dla mieszkańców gminy Chęciny w Świętokrzyskim. W wodzie z miejskiego wodociągu wykryto przekroczone stężenie ołowiu. Wody nie wolno pić, przygotowywać na niej posiłków, ani używać do kąpieli.
4: Podjęliśmy od razu kroki, żeby dostarczać mieszkańcom wodę z beczką łzami. Dzisiaj pobieramy próbki po przepłukaniu i po zrzuceniu tej wody z wodociągu i oczekujemy dzisiaj na wynik.
0: Mówi Andrzej Paździerz, dyrektor zakładu gospodarki komunalnej w Chęcinach. Z kolei w okolicznym Bodzentynie w wodzie wykryto bakterie coli.
2: SK2 News, Konin.
15: Jan Grzylaczyk. Już jutro w Krzymowie będzie można skorzystać z warsztatów z niemarnowania jedzenia. Kobiety z koła gospodyń będą uczyć inne, jak ugotować coś dobrego z tego, co mamy w lodówce. Skisłe mleko połączone ze śmierdzącym mięsem, tak opisują mieszkańcy Gosławic uciążliwy zapach. To poferment z pobliskich biogazowni, które wylewają rolnicy na pola.
18: Poferment się już rozlał, natomiast trzeba przede wszystkim przeciwdziałać w przyszłym roku.
15: Mówił zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów i zapewnił, że będą prowadzone kontrole biogazowni i rozmowy z rolnikami.
19: Piątek, piąteczek, piątunio, tak się mówi, a do tego jeszcze mamy południe. 2,5 minuty po południu i pierwszy jesienny weekend coraz bliżej. To co, powolutku zwalniamy obroty, odkładamy obowiązki, łapiemy weekendowy nastrój. W tej godzinie z 10 hitami i z Kamilem Noselem, który za chwilę może cię wkręcić.

0: A ten bardzo lubi żyć życiem towarzyskim. Kamil Nosel już teraz w SC2 tak podpuszcza, że człowiekowi aż zęby się zaciskają.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Ja słucham.
3: Dzień dobry, skrążownika Weronika. Ja telefonuję do pana Sebastiana, którego mamy na lot do Turcji w sprawie uzębienia. To pan, tak?
2: Tak.
3: Szanowny panie, pan będzie robił górę i dół, jeśli chodzi o zęby, czy jakoś inaczej pan się umawia?
2: Góra i dół było.
3: A możemy rozplanować to troszeczkę inaczej, bo teraz tak, Turcja nas poinformowała, że mają owszem implanty porobione, ale tak zwaną, proszę pana, tą tyłówką wewnętrzną do przodu.
2: No, ja chciałbym je zrobić, mieć je porządnie zrobione.
3: I teraz jeżeli, proszę pana, założą panu te litówki, no to wtedy ta zewnętrzna strona będzie stroną wewnętrzną i odwrotnie.
2: To wtedy teraz jak zrobić to najlepiej?
3: Tutaj mają pomylone strony wewnętrzne z zewnętrznymi. I jak panu mieli nakładać, że pan widzi zewnętrzną na zewnętrznej, to będzie pan widział na zewnętrznej wewnętrzną.
2: No to no tak nie powinno być, bo ja się umawiałem na normalne...
3: Ale nie, proszę pana, to mówię panu, oni to jeszcze zeszlifują.
2: A to jest różnica przy takich rzeczach.
3: Nie, w ogóle, proszę pana. Co pan teraz czuje od wewnętrznej strony zęba? Pan ma takie jakby wgłębienie?
2: A wewnątrz, no, mam taki lekki...
3: Tak, no i ten rowek, proszę pana, są dwie opcje. Albo panu wyszlifują, żeby był na płasko, albo po prostu, proszę pana, jeszcze dołożą tam jakiegoś preparatu, żeby to wygładzić.
2: No to nie wiem, bo to trochę tak teraz dzidę, nie? Żeby miał zewnątrz na wewnątrz.
3: Tak, tylko że jedynka będzie jedynką, ale jedynka będzie nie zewnętrzna, a wewnętrzna i wtedy, proszę pana, można ją z tej wewnętrznej zrobić zewnętrzną poprzez dołożenie albo zaszlifowanie.
2: A dobrze, a jak oni mogli zrobić, jak oni wiedzą, jakie by to miał...
3: Nie, to ogólnie, kolor. Proszę pana, bo to jest forma.
2: Aha.
3: Co robimy, szanowny panie, bo ja też muszę pisać. Czy przekładamy, czy pan jedzie, no i nie, i robię
2: no,
3: panu
2: ja
3: te...
2: Mam, jak ja już mam bilet kupiony, proszę panią, na
3: A,
2: ten.
3: Czyli pan jedzie, czyli pisać, że pan będzie się decydował na te, które wyglądają, proszę pana, od wewnątrz, tak samo jak na zewnątrz i odwrotnie.
2: No tak, tylko że ja tam na pewno będę z nimi dyskutował na miejscu, nie?
3: A, to niech pan też to przedyskutuje z Wiktorią.
4: Kochanie, zostać telefony w Radiu SK.
2: O, ja cię p***.
1: Nosel wkręca.
0: Oj, ja cię. Jeżeli też chcecie podkręcić trochę atmosferę, ale to tak, że normalnie aż szczęka opadnie, zgłaszajcie się. sk2.pl, Nosel wkręca. Od poniedziałku. Ponownie.

0: Lamberry Plan Awaryjny w ST2. A teraz mam dla was nowość.
1: SK2. 100%. 100% polskich hitów.
0: Ten akurat będzie od Mroza. Wszystko, czego chciałem. Mrozu, ty wszystko masz?
2: Właśnie to jest takie przewrotne, że wydaje mi się, że czego innego chciałem, jak miałem 20 lat, czego innego chcę dzisiaj. No, rzeczywiście od losu dostałem bardzo dużo. No, gram teraz wspaniałe koncerty, za chwilę trasa koncertowa. Tutaj z waszego studia za chwilę jadę na salę prób i ciśniemy z chłopakami.
0: Będzie na pewno ogień. Wszystko, czego chciałem. Mrozu i bracia Kasperczyk.

0: No ciekawe, kto dzisiaj będzie się śmiał, bo przed nami sportowy piątek z reprezentacjami Polski i to w roli głównej. Nasi siatkarze będą walczyć o finał Mistrzostw Europy, z kolei nasi piłkarze zagrają w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Siatkówka, start o 17, noga o 21, ale fajnie się złożyło. Przez kilka godzin połączy nas w końcu piłka, a te dwa sporty zresztą mają bardzo wiele ze sobą wspólnego, siatkówka i piłka nożna, bo w każdym ważny jest atak, obrona i blok. SK2. I potem trofea. A te już wręczy za chwilę Dawid Podsiadło wam w SC2.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
1: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
8: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
7: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
12: To będzie ostatnia reklama.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
5: I po reklamie.

0: Chodzenie boso ma bardzo wiele zalet i odkryli to panowie z Zakopauera, że między innymi stópki mają wolne, skarpety są czystsze, no i nie trzeba szukać tego drugiego zgubionego buta. Ale za to w jakich butach dzisiaj przyszła Antonina van Dessel. Ona już za chwilę odpali wrotki po godzinie 13 i najlepsze polskie hity. W SC2 Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na ciebie.
7: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
6: Spotkajmy się w Biedrze.
8: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarché poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Focus 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Friendly 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A majonez dekoracyjny Winiary, 700 ml, 9,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
16: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
19: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl, to się opłaca.
23: I po reklamie.
24: Cały czas korki pojawiają się na odcinku Konin Kazimierz Biskupi. Również postoicie na ulicy Przemysłowej, gdzie trwa remont. No i na ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Korków nie unikniecie na rondzie miast partnerskich. No a teraz pogoda, która nie jest taka zła, chociaż mogło być lepiej. 16 stopni na termometrach i lekki wiatr, no ale bardzo pochmurno. Nie zobaczymy dzisiaj słońca. Na razie nie pada, ale wieczorem może pojawić się deszcz.
25: 13 News CSK 2, Michał Rawa, 41-latek, zginął od ciosów nożami. Dwóch podejrzewanych jest w rękach policji. Mundurowi wyjaśniają okoliczności tragicznych wydarzeń w okolicach Teatru Wino w Wrocławiu. W nocy dwóch mężczyzn zaatakowało 41-latka. Mimo akcji ratunkowej nie udało się go uratować.
26: W toku czynności osoby podejrzewane o ten czyn zostały zatrzymane przez policję. Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze wykonali niezbędne czynności i oględziny pod nadzorem prokuratora. W chwili obecnej prowadzone są dalsze czynności procesowe, które mają wyjaśnić dokładny przebieg i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
25: Relacjonuje Izabela Lewicka-Waszak z inowrocławskiej policji. Zatrzymani mężczyźni mają 34 i 38 lat. Na razie nie wiadomo nic o ich motywach. 12-latek z Wrocławia, który rano odjechał autem swoich rodziców, znaleziony. Chłopiec przejechał ponad 150 km. Policjanci znaleźli go na parkingu w Zielonej Górze. Funkcjonariusze zapewniają, że nastolatek jest cały i zdrowy. Król Lew po łódzku. W tamtejszym orientarium na świat przyszły dwa lwiątka, samiczka i samiec.
0: Narodziny lwów w ogrodach zoologicznych zdarzają się bardzo często. Natomiast u nas prezentujemy podgatunek lwa azjatyckiego. Jest to podgatunek lwów, których w środowisku naturalnych zostało mniej niż 300.
25: Mówi Michał Gołędowski, dyrektor hodowli i rozwoju. Na razie lwiątek nie zobaczą jednak zwiedzający. Zwierzęta czekają jeszcze kolejne szczepienia.
1: SK2 News, Konin.
24: Jan Grzelaczyk. Konińska Agencja Rozwoju Regionalnego otworzyła kolejny worek z pieniędzmi. Tym razem przedsiębiorcy mogą wykorzystać kasę na dokształcanie swoich pracowników.
2: Za ukończony kurs na jednego pracownika to jest 9,5 tysiąca.
24: Mówiła Justyna Tomczak z Konińskiego ARR. Nabór trwa do poniedziałku. Likwidacja bezpośredniego połączenia z Zakopanem czy późniejszy odjazd pociągu do Wrocławia. To zapowiedź zmian w nowym rozkładzie jazdy PKP. Ostateczny rozkład poznamy pod koniec listopada.
3: No i trochę mi dzisiaj niespodziankę zrobiłeś. Ja czekałam na Kubę. Kuba odmieniony taki. Inny styl, inny
4: włosy
3: fryz.
4: Ściął.
3: No właśnie, co tu się porobiło? No ale my dojdziemy, co tam się wydarzyło. Dlaczego Kuba dzisiaj nie chciał
4: zaraz go zawołamy.
3: Zaraz zawołamy. Antonina Van Dessel, ale też bardzo mi miło, także ja się bardzo cieszę. A tamtego jeszcze z kurczybyka małego dorwiemy. Antonina Van Dessel po godzinie 13 w piątek. Witam Was serdecznie. Porcja najlepszych polskich hitów, no to właśnie tu.
5: SK2.
3: Jak na piątek przystało, w klubowych rytmach Golec u orkiestra BDO i Grumi górą ty. No to jedziemy.

0: SK2 Konin.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przerwy.

podcastu Flera, piąty bieg, numer idealny na piątek, żeby właśnie wrzucić piąty bieg i uciec gdzieś daleko i mieć spokój. Ale nie o tym, bo o kotach teraz chcę wam powiedzieć, bo nie wiem, czy wiecie, że koty właściwie miauczą głównie do nas, czyli do ludzi. Między sobą komunikują się totalnie inaczej, a to takie miau to ich sposób na człowieka. I co jest najlepsze, potrafią się nauczyć, jaki dźwięk na nas działa najlepiej. Czyli jeżeli wasz kot ma kilka różnych rodzajów miauczenia, to nie. On nie jest gadatliwy. On po prostu opracował strategię komunikacji z wami, czyli z ludźmi. No i teraz w sumie wszystko jest jasne. My przez lata myśleliśmy, że kot nie wie, czego chce, no a on doskonale wie. Tylko najpierw sprawdza na nas, które miau jest takie, że najwięcej osiągnie. To jest bardzo ciekawe. SK2. I teraz wszyscy zupełnie inaczej patrzą na swoje koty. No posłuchajmy piosenki w płomieniach.

0: Grupa ich troje. SK2.
1: Wehikuł czasu. Tym razem przenosimy się do 1982 roku i to właśnie wtedy Halina Frąckowiak wypuściła Serca Gwiazd. Numer, który do dzisiaj zachwyca swoim klimatem i po latach doczekał się nawet nowych interpretacji, między innymi w wykonaniu na przykład Darii Zawiałow. A co działo się wtedy? No słuchajcie, w Polsce wciąż obowiązywał stan wojenny, a na świecie Michael Jackson wydał legendarny album Thriller, który no zmienił totalnie historię muzyki. No a teraz czas na prawdziwą klasykę, więc już teraz w SC2 w wehikule czasu Halina Frąckowiak i Serce Gwiazd.

0: To była Świeża Sanach i Cichosza. I przyznam wam się szczerze, że ja z tym numerem na początku miałam tak, że nie do końca mi wchodził, ale no po kilku razach w zapętleniu może lecieć. Bardzo mi się to podoba, Sanach, Cichosza. I jeżeli wam ten numer też się podoba i możecie go słuchać w zapętleniu, to zapraszam was na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20. No i głosujcie, no bo jeszcze macie szansę pomóc Sanach, żeby znalazła się na podium, dlatego że już dziś po godzinie 18 notowanie Gorącej Polskiej 20 z Łukaszem Zduńczykiem. No i dowiemy się, co jest waszym numerem 1, więc jeszcze mamy trochę czasu, no i wszystko w waszych rękach. Także jeżeli Sanach i Cichosza przypadło wam do serca, no to wiecie, co robić.
1: SK2. Reklama.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Fonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Fonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: 3, 17, 40.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje, 2 opakowania plus 2 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro, od ulubionych marek po najlepsze okazje.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
19: I po reklamie.

0: Perfekt i numer Nie płacz Ewka na kilka chwil przed godziną 14 w piątek 25 września w Radiu SK2. Po godzinie 14 na start dużo dobrych hitów. Krzysztof Krawczyk, elektryczne gitary, Daria Zawiałow. Więc jak sami słyszycie, naprawdę każde muzyczne ucho znajdzie u nas coś dla siebie. Koniecznie zostańcie i słyszymy się za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Poznańskie pyry, śląskie kartofle, zakopiańskie grule, kaszubskie bulwy.
3: Jak Polska długa i szeroka. Barabole, kompery i ziemnioki mają różne nazwy i różne smaki.
4: Jakie?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Pani Celinka wie, co jest super.
13: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
12: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
14: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
15: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę, a tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Godzina 14, no i na drogach w regionie robi się intensywniej. Postojcie klasycznie na drodze krajowej numer 25, to w stronę Ronda Miast Partnerskich. Również zakorkowane są ulice Kardynała Stefana Wyszyńskiego, no i ulica Przemysłowa. Trzeba liczyć się z korkami we Włodzimirowie. Teraz jeszcze pogoda. Na termometrach 15 stopni, pochmurnie, ale w ciągu dnia nie będzie padać. Deszczu trzeba się spodziewać dopiero około godziny 22.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: 14. News SK2, Michał Rawa. Nożownik z Jarosławia wciąż jest w szpitalu. Śledczy mają już dla niego gotowe zarzuty. Prokuratura czeka na zgodę lekarzy, aby przesłuchać 31-letniego Ukraińca Ihora M. To on wczoraj zaatakował w klasztorze benedyktynek. Od ciosów nożem zginął ksiądz, a 4 ranne osoby trafiły do szpitali. Przed prokuraturą okręgową w Przemyślu jest nasz reporter Tomasz Widak.
14: Tak, jestem. Dzień dobry.
13: Czy ustalono już, jak i dlaczego napastnik pojechał do Jarosławia?
14: Wiadomo już, że po nieudanej próbie przekroczenia granicy w Korczowej mężczyzna trafił do Jarosławia samochodem innych osób. Nie wiadomo jednak, kto go tam przewiózł i dlaczego 31-latek udał się właśnie do opactwa. Śledczy przesłuchali już blisko 20 świadków. Prokuratura ma już przygotowane zarzuty zabójstwa.
13: Dodajmy, że według ostatnich informacji ranni w ataku są w stanie stabilnym i ich życiu nic nie zagraża. Zostały im tylko godziny, aby przekonać nieprzekonanych. To już ostatni dzień kampanii wyborczej w Krakowie. W niedzielę mieszkańcy wybiorą nowego prezydenta miasta. Daria Gosek-Popiołek z Lewicy na krakowskim Kazimierzu obiecywała dzisiaj, że zadba o prawo do spokojnego snu mieszkańców.
15: Nasz wskaźnik pokazywał, że te normy hałasu były przekroczone. Dudnienie, krzyki.
13: Z kolei Michał Drewnicki z PiSu przekonuje, że miasto pod jego rządami będzie dostępne dla wszystkich.
16: Gdzie nie turyści rządzą w Krakowie, ale mieszkańcy. Gdzie troszczymy się zarówno o osoby młodsze, jak i o seniorów.
13: Od północy w Krakowie będzie obowiązywała cisza wyborcza. Analitycy nie mają przełomowych informacji dla kierowców. W przyszłym tygodniu kolejna podwyżka cen paliw. Według ekspertów z epetrol.pl średnia cena diesla może przekroczyć 9 zł za litr. 95 z kolei może kosztować ponad 8 zł. Gaz LPG nie przebije 3 zł i 24 groszy. Głównym powodem podwyżek niezmiennie wojna na Bliskim Wschodzie.
10: SK2 News, Konin.
12: Jan Grzelaczyk. Już 5 pacjentów ma pod swoją opieką Kolski ZOL. Wszystko wskazuje na to, że do końca września zajęte będzie wszystkie 20 łóżek. Dyrekcja szpitala nie wyklucza rozbudowy. Dokumentacja na remont starej gorzelni w Konińskim Muzeum prawie gotowa.
1: Tam będą sale wystawowe. Będzie też sala, której nam tak bardzo brakuje, bo my naprawdę nie mamy sali konferencyjnej.
12: Mówiła Elżbieta Barszcz z Muzeum Okręgowego w Koninie. Remont ma zacząć się w 2028 roku.
17: No to teraz będzie poważne pytanie. Skoro mamy jesień, Dawaj. To ty jesteś team jesieniary i jesieniarze, czyli kocyk, herbatka i te sprawy, czy raczej oby przetrwać zimę i jesień do wiosny?
13: Ja jestem tym kocyk albo bez kocyka, bo mi taka temperatura pasuje.
17: Czyli cynamon oficjalnie u ciebie już płynie w żyłach.
13: Tak
17: no jest. I bardzo fajnie, to my jesiennie zaczynamy. Ja też jestem team jesieniary i jesieniarze.
13: Bardzo
17: Także
13: dobrze.
17: Zaczynamy kolejną godzinę jesiennie w SC2.
18: Bez reklam. Jeden po drugim.
19: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
17: I teraz idealnie pod te herbatki, kocyki, Krzysztof Krawczyk, tylko ty, tylko ja. Jesień.

0: Magda FM, kłamstwo. Ja kłamać nie będę, powiem najszczerszą prawdę i to prosto z nieba. Dlatego, że jutro na niebie pojawi się żniwny księżyc, czyli wrześniowa pełnia po prostu. I ta nazwa, wiem, brzmi trochę jak tytuł jakiegoś nowego sezonu Farmy, ale ma, słuchajcie, całkiem ciekawą historię. Dawniej takie światło księżyca pomagało po prostu przy jesiennych zbiorach, no bo było po prostu dłużej, jasno i było łatwiej. A dzisiaj, no... Jutro wieczorem zadzieramy głowy do góry, no bo czasem nie wszystko, co warto zobaczyć, jest w telefonie, moi mili.
1: SK2.
0: A muzycznie już teraz Demono, wszystko jest na sprzedaż.

0: Dziś wieczorem Polska gra z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Pierwszy gwizdek, słuchajcie, o 20.45 na PGE Narodowym, więc wieczór mamy już właściwie zaplanowany, a na pewno fani piłki nożnej. A jeżeli nie wybieracie się na stadion, no to spokojnie, no bo przecież można kibicować z kanapy, w szaliku, z pełnym zaangażowaniem. I najważniejsze, jeżeli Polska wygra, świętujesz jak po finale, do białego rana. Jeżeli przegra, no to od jutra wszyscy jesteśmy ekspertami od piłki.
1: SK2. Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi, tylko złoty 99, kupując 3.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
14: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
15: Elektryk? Pewnie drogi.
14: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
15: Co? Z serwisem i gwarancją?
14: I tylko 10% opłaty wstępnej.
15: Tylko gdzie jest haczyk?
14: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
15: Czekaj, 30 tysięcy?
14: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
16: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.
21: I po reklamie.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: Ostatni piątek września na zegarach powoli wybija godzina 15. To była Luna i numer A Może? No, a może tak po godzinie 15 chcielibyście kolejną porcję najlepszych polskich hitów? Powiem tak, słuchajcie, da się zrobić, da się zrobić. I na start Smolasty z Dodą, Sylwia Grzeszczak, Jan Borysewicz i Paweł Kukiz. No to jak? Wchodzicie w to?
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które dalej?

0: Jedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
7: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
6: To okna PCV z fabryki Bros?
7: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Pani Celinka wie, co jest super.
13: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
12: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
14: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
15: Phonix Ból Uszu Max.
14: Słucham?
15: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
14: Phonix Ból Uszu Max?
15: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
17: Castorama! Teoria
18: i praktyka.
17: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
18: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
20: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
21: Dobrze.
20: 15 zł.
21: Lepiej.
20: 20 zł.
21: Najlepiej. Na Orlenie?
20: Ciepło.
21: Z kuponami?
20: Cieplej.
21: W Orlen witaj.
22: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
23: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
26: Lidl. To się opłaca.
27: I po reklamie.
28: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Godzina 15, godziny szczytu. Spójrzmy, co takiego dzieje się na konińskich drogach. Postojcie przede wszystkim w okolicach Trasy Warszawskiej, no i na drodze krajowej numer 25. Zarówno w stronę Ronda Miast Partnerskich, jak i w okolicy Ronda Solidarności. Również korkuje się ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego, no i ulica Przemysłowa. Na termometrach mamy 16 stopni, no i jest bardzo pochmurno. No ale do końca dnia nie powinien już padać deszcz.
28: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: 15. News SK 2, Michał Rawa odpowie za usiłowanie zabójstwa policjanta. 33-latek, który postrzelił funkcjonariusza na służbie, usłyszał zarzuty. Do tych wydarzeń doszło wczoraj w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. Podejrzanemu grozi dożywocie. 33-latek usłyszał zarzuty. O szczegółach Błażej Stachewicz.
2: To usiłowanie zabójstwa, czynna napaść na policjanta oraz nielegalne posiadanie broni, mówi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
3: Przyznał się do zarzucanych mu przestępstw, złożył wyjaśnienia.
2: Prokuratura zaznacza, że sprawca był już wcześniej wielokrotnie karany. 29-letni funkcjonariusz przebywa w szpitalu. Jego stan jest ciężki.
1: 33-latek na widok policji otworzył ogień. 29-letni funkcjonariusz został postrzelony w głowę. Akcja ratunkowa po eksplozji w centrum Aten. 3 osoby zostały ranne po wybuchu w starym dwupiętrowym budynku. Trwają poszukiwania 2 zaginionych osób. Odłamki i fala uderzeniowa uszkodziły też zaparkowane samochody i okoliczne sklepy. Według wstępnych ustaleń przyczyną był wyciek gazu. Mieszkańcy 5 miejscowości między Bydgoszczą a Toruniem zostali bez wody do picia. W gminie Zławieś Wielka sanepid wykrył w wodzie bakterie z grupy coli. Mieszkańcy przyznają, że skażona woda w kranie to ogromne utrudnienie. Gmina zapewniła beczkowozy.
4: 10 litrów mąż jeszcze niesie.
5: Bardzo ciężko, kąpać się nie można.
6: Jedziemy do Torunia do rodziny się wykąpać.
1: Wodociąg w Rzęczkowie zaopatruje mieszkańców 5 miejscowości. Zamknięto tam też szkoły. Jeszcze dziś zostaną pobrane kolejne próbki wody. W poniedziałek zostaną podjęte dalsze decyzje.
26: SK2 News, Konin.
0: Jan Grzelaczyk. Archiwum dokumentów, magazyny energii czy serwerownie. Takie pomysły na wykorzystanie wyrobisk sprawdza zarząd kopalni soli w Kłodawie. To gdy projekt składowania tam odpadów nie będzie realizowany. Pod ziemią znajduje się 20 milionów metrów sześciennych pustych wyrobisk. Niezapełnienie ich może skutkować nieprzedłużeniem koncesji. Kołowrotek, modlitwy partyzantów i wiele dokumentów przynoszą mieszkańcy gminy Stare Miasto. Tworzy się Izba Pamięci w Staromiejskiej Bibliotece. Każdy może podejść i zostawić swoje historyczne pamiątki.
10: Jesteśmy dorośli, nie da się ukryć, więc mam do ciebie pytanie. Jaka dorosła rzecz w ostatnim czasie najbardziej poprawiła ci humor?
27: Mi zawsze poprawia jeżdżenie samochodem, więc to jakby jest, wiesz.
10: A mi na przykład zapach płynu do płukania. Więc oficjalnie, a tobie nie?
27: No okej. Okay.
10: Jesteśmy w takim wieku, że nawet promocja na płyn do płukania, no, może poprawić humor.
27: Owszem.
10: Antonina Van Dessel, dzień dobry.

Lady Punk, tacy sami, a teraz psiarze, posłuchajcie mnie bardzo uważnie. Dlatego, że pies może spać z nami w łóżku, ale musi być zdrowy, nauczony czystości i oczywiście no musi nam to odpowiadać. I mam wrażenie, że problem zaczyna się dopiero później, no bo piesek wchodzi do łóżka jako taki mały, grzeczny gość, no a niestety po 5 minutach zajmuje 3/4 materaca. No i człowiek leży na samym brzegu, przykryty kawałkiem kołdry, a piesek no rozciągnięty w poprzek, no bo jakby inaczej, wygląda jakby właśnie kupił sobie apartament. I to jest też trochę o mnie, bo ja dzisiaj na przykład spałam przyczepiona do prętów łóżka, no bo mój piesek postanowił się rozłożyć i musiał mieć wygodnie, no nie? Więc pytanie, to już nie jest pytanie, czy pies może spać w naszym łóżku, tylko pytanie brzmi, czy my możemy spać w łóżku

0: Już teraz Michał Rawa i skrót informacji dnia.
1: Nożownik z Jarosławia na razie nie zostanie przesłuchany. Biegli psychiatrzy orzekli, że Ihor M. ma objawy psychotyczne. 31-latek pozostanie w szpitalu. Będzie wniosek o jego areszt. Ukrainiec zamordował wczoraj księdza i ranił 4 osoby w klasztorze benedyktynek. A więcej w tym temacie powiemy za niecałe pół godziny. Dziś ostatni dzień kampanii wyborczej w Krakowie. W nocy rozpocznie się cisza wyborcza przed niedzielnymi, przedwczesnymi wyborami na prezydenta miasta. A w niedzielę na kartach głosujący znajdą 8 nazwisk, choć kandydatów jest 7, bo z walki wycofał się Jan Hoffman. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zbuduje na lotnisku w Modlinie pierwszą w Polsce zdalną wieżę kontroli ruchu. System nie zastąpi człowieka, a ma jedynie pomóc w podejmowaniu bardziej precyzyjnych decyzji przez kontrolerów. Uruchomienie systemu za 2 lata.

0: Lekko w klimacie reggae, Kamil Bednarek i Messiah szukając szczęścia. Tym razem będzie o jedzeniu, a konkretnie o jesiennych, niedocenianych przez nas owocach. Bo słuchajcie, mam wiadomość dla wszystkich gruszek, które przez całe lata żyły w cieniu banana. No bo my zawsze te banany, że takie na szybko, że takie zdrowe. A okazuje się, że gruszka, taki zwykły owoc z polskiego sadu, ma naprawdę sporo do zaoferowania. Błonnik po pierwsze, po drugie potas, po trzecie witaminy. No a do tego gruszka jest soczysta i słodka. No i co najważniejsze, nie trzeba lecieć po gruszkę na koniec drugi świata. Tylko gruszki mamy praktycznie pod nosem i teraz jest na nie sezon. Także jeżeli do tej pory gruszka kojarzyła Wam się głównie z kompotem u babci, no to chyba czas dać jej drugą szansę. No bo jak widzicie, korzyści same są z tych gruszek. Banan właśnie dostał konkurencję i podejrzewam, że no nie jest zachwycony.
1: SK2. Reklama.
2: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca.

0: Dziś Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: I po reklamie.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

0: ONA, kiedy powiem sobie dość. Tak zagraliśmy w Radiu SK2 na kilka chwil przed godziną 16. Po godzinie 16 na start Sydney Polak i PZ, później Wilki i Daria Zawiałow. Więc jak słyszycie, my polskimi hitami będziemy wprowadzać was w turbo dobry weekendowy nastrój. Koniecznie bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
10: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
11: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
12: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
22: A teraz czas spojrzeć na drogi w regionie, bo godziny szczytu cały czas trwają. Postojcie chwilę w okolicach Posoki, no i na trasie warszawskiej. Ruch jest wolniejszy również na drodze krajowej nr 25 blisko Ronda Miast Partnerskich, na ulicy Kleczewskiej, na ulicy 11 listopada i ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na termometrach 15 stopni, pochmurny dzień, ale padać dopiero będzie późnym wieczorem.
21: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: 16 News SK2, Michał Rawa. Jego stan psychiczny nie pozwala na przesłuchanie. 31-letni obywatel Ukrainy, który zaatakował wczoraj w klasztorze w Jarosławiu, nie zostanie dziś doprowadzony do prokuratury. Biegli stwierdzili u niego objawy choroby psychicznej.
24: Z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
23: Podejrzany wymaga leczenia, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury w Przemyślu. Jeszcze dziś do sądu trafi wniosek o tymczasowe aresztowanie Ihora M. z powodu stanu zdrowia mężczyzny. Areszt miałby odbywać się w warunkach szpitalnych. 12-latek zabrał rodzicom auto i przejechał blisko 150 km spod wrocławskich Siechnic do Zielonej Góry. Tam zatrzymali go policjanci.
25: Tylko kiedy on się zatrzymał na jednym z parkingów za Zieloną Górę, dojechali
0: dojechali do niego policjanci z Wrocławia, a także policjanci z Zielonej Góry. Jest on już właśnie bezpieczny w ich rękach.
23: Relacjonuje Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Cała sprawa zostanie przekazana do sądu rodzinnego. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że nastolatek uciekł z domu, a rodzina zmaga się z problemami wychowawczymi. Będzie jeździł do masowych wypadków, katastrof oraz by ratować poszkodowanych w wyniku ataku terrorystycznego czy wojny. Zawiera wyposażenie 6 specjalistycznych karetek. Pierwszy w Polsce polowy szpital na kółkach trafił do pogotowia ratunkowego w Łodzi. W nietypowym ambulansie był Grzegorz Mnich.
1: Mamy 6 stanowisk dla pacjentów.
2: Każde z tych stanowisk jest wyposażone w defibrylator, na łabudach ratownik. W oświetlenie, które jest zbliżone do tego, jakie jest oświetlenie w szpitalu.
1: Czyli można byłoby nawet operować.
2: Dokładnie.
23: Ambulans ruszy w teren za maksymalnie 3 tygodnie.
6: SK2 News, Konin.
20: Jan Grzelaczyk. Trwa zgłaszanie kandydatów do konkursu na wolontariusza roku. Do wyboru są 2 kategorie: najlepszy wolontariusz organizacji i najlepszy młody wolontariusz. Zgłoszenia przyjmowane będą do końca października, a najlepszych wolontariuszy poznamy 4 grudnia. Na darmowy koncert można wybrać się już w sobotę. Gdzie ci mężczyźni to koncert z okazji 90. rocznicy urodzin Danuty Rin. Wydarzenie startuje o 19:00 w KCK. Wstęp jest bezpłatny. Obowiązują wejściówki, które można odebrać w kasie Konińskiego Centrum Kultury.
25: Pierwszy jesienny weekend, no to pytanie, jakie plany?
23: Jakie plany? Trochę na dworze, jak pogoda pozwoli, może rower. A ty?
25: No, bardzo pięknie, ja będę tutaj zabawiać, także mam nadzieję, że na tym rowerze będziesz słuchał najlepszych polskich hitów.
23: Oczywiście, nie mam innego wyjścia.
25: No i bardzo dobrze. I witam wszystkich. Po godzinie 16:00 Antonina Van Dessel, zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania i na początek pięknie. Sydney Polak i PZ, otwieram wino.
6: 100% polskich hitów.
26: Polskich.
6: SK2.
25: To taka dobra piosenka na weekend, na jesień, na romantyczny wieczór, wiecie.

od 2027 roku szykuje się spora zmiana dla wszystkich, którzy korzystają ze smartfonów albo też innej elektroniki. Unia Europejska wprowadza przepisy, które mają ułatwić życie użytkownikom i trochę utrudnić producentom. Chodzi przede wszystkim o baterie. Nowe zasady są proste. Jeśli kupisz telefon, będziesz mógł samodzielnie wymienić w nim baterię. Bez wizyty w serwisie, bez specjalistycznych narzędzi i bez kombinowania. Sprzęt ma być zaprojektowany tak, żeby dało się zrobić to przy użyciu ogólnodostępnych narzędzi, a producenci będą musieli dołączyć instrukcje, jak to zrobić. Jeśli firmy się nie dostosują, to ich produkty wylatują z europejskiego rynku. A przepisy obejmą nie tylko telefony, bo również i inne urządzenia. Od okularów technologicznych po rowery elektryczne. Są wyjątki, na przykład sprzęt medyczny czy urządzenia do pracy pod wodą. Cel: mniej elektrośmieci i dłuższe życie sprzętu. Producenci będą musieli też zapewnić dostęp do części zamiennych przez kilka lat. Wygląda więc na to, że wkrótce, jak bateria będzie już nam powoli zdychała, to największym wyzwaniem będzie nie to jak, tylko czym ją wymienić, bo te małe śrubokręty to zawsze giną wtedy, gdy najbardziej są potrzebne.

0: To był Krzysztof Zalewski i Januszka, a u nas już teraz Michał Rawa i skrót informacji dnia.
1: Prokuratura zbada, czy było to działanie rosyjskiego wywiadu. Jest śledztwo w sprawie podpalenia farmy Starlinków na Mazowszu. Doszło do tego w środę. Śledczy podejrzewają, że sprawcy działali na zlecenie Kremla w celu zakłócenia łączności na Ukrainie oraz w krajach naszego regionu. 10-latka zaatakowana toporkiem przez starszego o rok kolegę wyszła już ze szpitala. Do tych dramatycznych wydarzeń doszło w szkole w Ptakach pod Laskiem.
2: Dziewczynka została wypisana do domu w dobrej formie, natomiast ma tu się stawić jeszcze na wizytę kontrolną do jednej z poradni.
1: Mówi rzeczniczka Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku Aneta Łukowska. 11-latek, który zaatakował dziewczynkę, nadal znajduje się pod opieką lekarzy. Polscy siatkarze za niecałe pół godziny powalczą o finał. Ostatnie odliczanie do meczu Polska-Słowenia to półfinał Mistrzostw Europy, a o 21:00 w drugim półfinale zagrają Finlandia z Francją.

Emigranci na falochronie, wy może stoicie w korkach, wyszliście z pracy, jedziecie komunikacją miejską i pewnie jesteście głodni, więc teraz u nas będzie bardzo smakowicie. Schabowy czy mielony? Pomidorowa z makaronem czy z ryżem? No słuchajcie, SK2 zaczyna wielką bitwę dań razem z Darią Ładochą. I razem z Darią będziemy wybierać najbardziej polski obiad. No i tutaj robi się naprawdę ciekawie, bo do wygrania jest wyjazd do Warszawy dla dwóch osób, nocleg w hotelu, 500 zł kieszonkowego i udział w tym wyjątkowym obiedzie, który wygra w loży VIP na Stadionie Narodowym. Wy wbijajcie na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Wygraj, zgłaszajcie się, klikajcie.

0: No i może Wam się uda, no bo nie dość, że wybierasz, co powinno trafić na talerz, to jeszcze możesz dostać zaproszenie na obiad, no na którym rachunek naprawdę Cię nie interesuje.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
10: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: I po reklamie.

0: Taki fajny numer zagraliśmy Wam w Radiu SK2 na kilka chwil przed godziną 17. Po 17 m.in. Dawid Kwiatkowski, Vicky Gabor, Sanach, także bardzo dużo super polskich hitów. A dodatkowo, no już tutaj macha mi przez szybę mój kolega, który już się nie może doczekać, Łukasz Zduńczyk zostanie z Wami. Także ja się odmeldowuję, zostawiam Was w dobrych rękach, Antonina van Dessel, wysyłam Wam piątkowe, wieczorno-popołudniowe buziaki. Dobrego weekendu, pa!
1: Reklama.
2: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Tanio weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Już piątek powoli dobiega końca, rozpoczynamy weekend, spójrzmy na pogodę. Do końca dnia pochmurno, na termometrach 15 stopni, no i będzie padać, ale dopiero w nocy. A jak będzie wyglądać pogoda w weekend? W oba dni, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, zobaczymy słońce. Temperatura będzie wahać się w okolicach 20 stopni. Do tego będzie lekki wiaterek, no i przede wszystkim nie będzie padać.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: 17. News SK2, Michał Rawa. To było podpalenie, najpewniej na polecenie rosyjskich służb. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Ogień pojawił się tam w środę wieczorem. Śledczy ustalili, że stacja została podpalona, a sprawcy działali na rzecz rosyjskich służb specjalnych. Sprawą zajmuje się także ABW i CBŚP. Co jeszcze wiadomo? O tym Mateusz Gołębiewski.
14: Prokuratura podejrzewa, że sprawcy działali na polecenie rosyjskich służb, a ich celem było zakłócenie łączności systemu Starlink w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Śledztwo obejmuje podejrzenie działania na rzecz obcego wywiadu, dywersji i przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Na miejscu przeprowadzono oględziny i przesłuchano świadków. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów.
13: Fragment obwodnicy metropolii trójmiejskiej całkowicie zamknięty przy drodze ekspresowej S7 w pobliżu węzła Gdańsk Południe. Znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Służby czekają na saperów, w okolicach są ogromne korki.
15: Zamknięto odcinek drogi S7 od węzła Gdańsk Południe do węzła w Lublewie Gdańskim. Kierujący proszeni są o wybieranie dróg alternatywnych. Objazd jest poprowadzony obwodnicą Trójmiasta drogą S6. Od kierunku Żukowa kierujący są kierowani na drogę wojewódzką 221.
13: Mówi Karol Kościuk z policji w Pruszczu Gdańskim. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, ile potrwają utrudnienia. Siatkarze zaczynają walkę o finał Mistrzostw Europy. Ich rywalem Słowenia, z którą biało-czerwoni w półfinale Euro, mierzą się po raz czwarty z rzędu. Polacy przeszli fazę pucharową bez straty seta, pokonując Łotwę i Niemcy. Dlatego polscy kibice są pewni zwycięstwa.
16: A i tutaj może się okazać, że będzie trudno. Trzeba będzie walczyć. No ale oczywiście, że wygramy.
17: 3-1.
18: 3-0 dla nas. Ja nie jestem aż taką pesymistką, żebyśmy mieli przegrać w półfinale jakiegoś seta. Zwycięska reprezentacja nasza, ja w nich wierzę.
13: No tak, na rywalizację Polski ze Słowenią patrzą kibice biało-czerwonych z Bełchatowa. Zwycięzca dzisiejszego meczu zagra w sobotnim finale z Francją albo Finlandią.
4: SK2 News, Konin.
1: Jan Grzelaczyk. Już jutro w Krzymowie będzie można skorzystać z warsztatów z niemarnowania jedzenia. Kobiety z koła gospodyń będą uczyć inne, jak ugotować coś dobrego z tego, co mamy w lodówce. Skisłe mleko połączone ze śmierdzącym mięsem, tak opisują mieszkańcy Gosławic uciążliwy zapach. To poferment z pobliskich biogazowni, które wylewają rolnicy na pola.
10: Poferment się już rozlał, natomiast trzeba przede wszystkim przeciwdziałać w przyszłym roku.
1: Mówił zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów i zapewnił, że będą prowadzone kontrole biogazowni i rozmowy z rolnikami.
17: Ej, Michał, ale co ty tak z pustymi rękami? Ja myślałem, że przynajmniej jakieś chipsy przyniesiesz.
13: Bo chciałeś do meczu.
17: No dokładnie tak. Zapraszam was wszystkich na eskowo-dwójkową strefę kibica. Mecz oczywiście oglądamy, także słuchajcie, już 2 minuty po godzinie 17. Wychodźcie z pracy, bo trzeba trochę naszym pokibicować. I oczywiście dobrze zagramy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
4: 100% polskich hitów. Polskich hitów.
17: To jest bardzo ważny mecz o finał, więc teraz tak na ostudzenie tych emocji. Dawid Kwiatkowski nas uspokoi troszkę.

Sula w Radio SK2 i jest energia na piątkowe popołudnie, 16 minut po godzinie 17. Gramy 100% polskich hitów. No i energię mają też nasi polscy siatkarze, którzy walczą teraz o wielki finał Mistrzostw Europy. No i w pierwszym secie, słuchajcie, jest dobrze. Prowadzimy 11-8. Słoweńcy już musieli wziąć pierwszą przerwę dla trenera. Także naprawdę jesteśmy na dobrej drodze, chociaż ten mecz może być naprawdę wyrównany, bo Słoweńcy też nie odpuszczają, też dobrze grają. Trzymamy kciuki za naszych. Ja ten mecz dla was śledzę, a wy w tym czasie dajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK2, no dlaczego tego meczu nie oglądacie? Co teraz takiego robicie, że nie możecie sobie tak na spokojnie usiąść przed telewizorem w piątkowe popołudnie i tego meczu obejrzeć? Co robicie, że nie oglądacie teraz meczu polskich siatkarzy? Nagrajcie się o tym w głosówkach na SK-owym Messengerze, a my się nie spieszymy, bo piątek mamy, prawda? Walczykiem wychodzimy z pracy. Sanach już teraz w SC2.

0: Rachy na lachy w Radiu SK2. To jest Demolka. W pierwszym secie Polacy prowadzą 20 do 14, a ja zagram numer, przy którym jeszcze bardziej się uśmiechniecie.
1: SK2. Wehikuły czasu.
0: U nas usłyszycie takie kawałki, które przypominają stare czasy. I teraz na naszej antenie pojawi się kawałek, jeden z najbardziej pozytywnych numerów lat 60. i 70. To piosenka, która wzniosła karierę zespołu Skaldowie na zupełnie inny poziom. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Jeden z największych przebojów tej ekipy. To jest numer o tym, że po prostu jak się człowiek zakocha, to świat się wydaje kolorowy, nawet w ciężkich czasach PRL-u. Skaldowie i Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał, już teraz w SK2.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: A wy nagrywajcie głosówki na Messengerze SK2. Co robicie, że nie oglądacie meczu? Za chwilę je gram.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Mamy bardzo dobry mood, bo się właśnie weekend zaczyna. Już za 25 minut będzie godzina 18. Jonathan Bledka i Gibbs w Radiu SK2. No i oczywiście kibicujemy polskim siatkarzom, którzy niestety roztrwonili wielką przewagę w pierwszym secie. Ale nie, dobra, jest dwupunktowe prowadzenie. Teraz jest, uwaga, 24-22. Mamy piłkę satową, także to jest naprawdę dobra sytuacja. A wy, co robicie, że tego meczu nie oglądacie? Bartek z nami.
1: Cześć, nie oglądam meczu, bo wracam z pracy z Wrocławia do Łodzi. Ale całe szczęście jesteście wy i mogę słuchać przynajmniej

0: Prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
1: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
1: Reklama. Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
3: Światłowód od Play.

0: e-faktury i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
5: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
6: To będzie ostatnia reklama.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
7: I po reklamie.

0: Jak statki na niebie lata piłka w meczu polskich siatkarzy Demono na antenie Radia SK2 i jesteśmy o krok bliżej wielkiego finału Mistrzostw Europy. Wygraliśmy pierwszego seta w meczu ze Słowenią, a my w Radiu SK2 już jesteśmy w finale tego tygodnia. Za chwilę startujemy z gorącą polską dwudziestką.
1: Reklama.
2: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
3: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
4: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Mozer Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: I po reklamie.
9: 18. News SK2, Michał Rawa. Polscy siatkarze prowadzą w półfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni wygrali pierwszego seta ze Słowenią 25-23. Trwa drugi set, w którym jest 17-17. Zostańcie ze SK2, będziemy relacjonować, co dzieje się w Mediolanie. Potrącił dziecko na pasach i uciekł. Miał aktywne 4 sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. 25-latek trafił do aresztu. Usłyszał zarzuty. Do potrącenia doszło pod koniec sierpnia w Duczkach pod Wołominem na Mazowszu. Dziewczynka odniosła lekkie obrażenia. Kierowca odjechał bez udzielenia jej pomocy. Poseł PiSu Michał Moskal zawiesza członkostwo w partii. Decyzję podjął po rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim. To pokłosie sprawy Zonda Krypto, w którą zamieszany jest Moskal. Przypomnijmy, jak donosił Onet, poseł spotkał się na Ibizie z szefem giełdy kryptowalut Przemysławem Kralem, a później angażował się w sprawy związane z kryptowalutami. Między innymi przygotowywał poprawki do rządowego projektu ustawy w tej sprawie. W swoim komunikacie Moskal zdecydowanie temu zaprzeczył.
1: Gorąca polska dwudziestka.
10: Polska dwudziestka.
1: Radia SK2.
0: Polscy siatkarze jadą w kierunku finału Mistrzostw Europy, a my finał zaczynamy. Tego tygodnia gram 20 waszych ulubionych polskich hitów, no ale przede wszystkim to my dzisiaj kibicujemy polskim siatkarzom, także ja nie wiem, czy ja się na graniu dokładnie skupię. 19-17 w drugim secie, także no być może za chwilę będziemy prowadzili 2-0. To tak, umówmy się, że nasi siatkarze odliczają raz, dwa, trzy, a my liczymy od 20 do 1. Na 20 Wiktoria Kida, Łukasz Duńczyk, cześć.

miejsce 19 gorącej polskiej 20. Tu są wasze ulubione polskie hity, a to był numer prosto z najnowszej płyty Mroza. Jeśli chcecie ten krążek zgarnąć, polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK2, a to jest wyjątkowe notowanie waszej listy hitów, bo nie tylko gram wasze ulubione polskie hity, ale też kibicujemy razem polskim siatkarzom, którzy walczą o finał Mistrzostw Europy. Pierwszego seta wygraliśmy, a teraz trwa końcówka drugiego. Prowadzimy 23-21, a na nasze muzyczne boisko wchodzi teraz nowy zawodnik, raczej zawodniczka. I to bardzo doświadczona, tylko że z nowym numerem. Roxy Węgiel ma dla nas hymn tegorocznej jesieni. Nagrała nowy numer i jest też teledysk do tego kawałka, w którym Roxy występuje w swojej sukni ślubnej, a ślub miała 2 lata temu, także szacun dla Roxy, bo mało kto potrafi się zmieścić w to samo ubranie po 2 latach. Roxy, jesień trwa bez końca, trafia do propozycji do waszej listy.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: I wjechał piątek na antenę Eski 2. Miejsce 17 gorącej polskiej 20. No i słuchajcie, wjechał też drugi set na nasze konto. Polscy siatkarze prowadzą 2-0 w półfinale Mistrzostw Europy za Słowenią. Teraz startuje trzecia partia i miejmy nadzieję, że to będzie set ostatni. A przed nami oczko wyżej czeka Julia Wieniawa na miejscu 16 w waszej listy hitów, która zaczyna teraz nową erę w swojej karierze i zamierza się trochę postarzeć.
2: Ten mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro. Będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec.
1: A teraz Julia podsumowuje ten rok w swoim życiu. Ma 27 lat i mówi, że się dopiero rozpędza. Ten kawałek stworzyła w swoim domu w lesie pod Warszawą. Julia Wieniawa, 27 do gwiazd na 16.

0: Zostało mu naprawdę niewiele czasu. Za tydzień w piątek premiera nowej płyty Wiktora Waligury. A to był numer właśnie z tego krążka. To było miejsce 15 gorącej polskiej dwudziestki. Polscy siatkarze walczą o wielki finał Mistrzostw Europy ze Słowenią. Pierwsze dwa sety wygraliśmy. No a w trzecim to niestety Słowenia na prowadzeniu. Jest aktualnie 8-6. Także no słuchajcie, jeszcze wszystko się w tym meczu może wydarzyć. Trzymajmy mocno kciuki za naszych. A my w Radiu SK2 podrzucamy wam kolejną polską nowość. I to jest zapowiedź filmu Nasza Rewolucja, który trafi do kin w Święto Niepodległości 11 listopada. I to jest naprawdę bardzo ciekawe połączenie. Kaśka Sochacka i Cortez, czyli w tym numerze jest przepiękny, kojący głos Kaśki
1: i niski, nastrojowy głos Corteza.
0: Jak my, już w propozycjach do waszej listy hitów. To jest Radio SK2.

Polscy siatkarze szybko odrabiają straty w trzecim secie i tracą już tylko jeden punkt. Jest 11-10 dla Słowenii i w całym meczu prowadzimy na razie 2-0.

0: Pamiętaj mnie.
1: Starsa w Radiu SK2 to miejsce 13 gorącej polskiej dwudziestki, a na 12 czeka już Kuba i Kuba. Ten duet zdominował listy hitów w naszym kraju w wakacje numerem Stygnie lato, a teraz mają dla nas propozycję na początek jesieni. To nowy kawałek Chłopaki, który gram wam już za chwilę.
2: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
3: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, bo ich było jak najmniej.
1: Słuchajcie, za chwilę prawdopodobnie będą łzy szczęścia. Polscy siatkarze walczą w półfinale Mistrzostw Europy ze Słowenią. Wygraliśmy pierwsze dwa sety, prowadzimy teraz 2-0, a w trzecim secie nasi mają, czekajcie, 3-punktowe prowadzenie chyba, 17-14 prowadzimy. Także jesteśmy naprawdę o krok od finału Mistrzostw Europy.
0: Gorąca polska dwudziestka.
4: Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.
0: Reklama.
5: Najlepsze hity cenowe w Brie Commerce już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecommerce.pl.

0: podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Canal Plus.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: I po reklamie. SK2. 100%

0: No i możemy teraz płakać ze szczęścia, słuchajcie, jest, mamy to, polscy siatkarze w wielkim finale Mistrzostw Europy 2026. Pokonujemy Słowenię w wielkim stylu, 3-0.
1: SK2.

Na przekór jesieni, która się właśnie zaczęła. My przedłużamy lato jeden dzień, przynajmniej na chwilę, na piątkowy wieczór na gorącą polską dwudziestkę. To miejsce 11 waszej listy hitów. Przypominam, polscy siatkarze są w finale Mistrzostw Europy. Rozbiliśmy Słowenię 3-0 i teraz czekamy na naszego przeciwnika w walce o złoty medal. A my teraz podrzucamy wam kolejną nowość od Nity. To jest artystka, która świetnie sobie radzi przed mikrofonem i świetnie sobie radzi w mediach społecznościowych. I ona z tym nowym numerem zrobiła tak. Najpierw wstawiła w swoje media społecznościowe fragment tego kawałka i sprawdziła, jaka będzie reakcja fanów. Fanom mocno się spodobała, więc wydała go w całości. Więc gramy już teraz nowy numer Nity. Jak sama mówi, to jest jeden z najbardziej osobistych kawałków w jej karierze. Już niedługo będzie można go usłyszeć na żywo, bo pod koniec listopada Nita rusza w trasę koncertową. Nita i To zabolało. Premierowo w SC2.

0: 10.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

Ten numer bardzo dobrze pasuje do wieczornej jazdy samochodem, zwłaszcza w kierunku domu w piątek wieczorem. Liwka na miejscu 9 gorącej polskiej dwudziestki. Kariera tej artystki nabiera naprawdę niesamowitego tempa, a wszystko zaczęło się m.in. od hitu Obejmuje noce, czyli współpracy z Pesetem i Jonatanem. Potem była też trasa koncertowa Taco Hemingwaya. Liwkę możecie usłyszeć na przykład w kawałku Zakochałem się pod apteką. No a teraz Liwka robi solową karierę i to jest początek jej nowej muzycznej ery, także czekamy na nowości, a ja już za chwilę gram 9, nie 9, tylko 8 już najlepszych polskich hitów tego tygodnia. Zostańcie ze Skąd 2.

0: Jedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
4: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
5: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
6: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
5: To okna PCV z fabryki Bros?
6: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
7: Zjazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje. Dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
15: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Jan Grzelaczyk, serdecznie zapraszam. A już niedługo w Koninie odbędzie się 15. edycja Festiwalu Muzyki Kameralnej. Początek 12 października. Wtedy zobaczycie recital znakomitego pianisty Alfredo Ovalesa, zatytułowany It is not a recital. Na nim artysta połączy muzykę z elementami wizualnymi. Następnego dnia, czyli 13 października, można liczyć na oktet smyczkowy Felixa Mendelssohna Bartholdy oraz pierwszy kwintet fortepianowy Grażyny Bacewicz. 14 października festiwal zagości w Czerniejewie. Tam pojawią się m.in. skrzypce. 15 października będzie z kolei dniem młodego pokolenia w Koninie. Zwieńczenie festiwalu odbędzie się 30 października. Wydarzeniem dla najmłodszych pod tytułem Muzyczne podróże Misia Mozarta.
17: Gorąca Polska 20 Radia SK2.
18: Tydzień temu na miejscu pierwszym Mira Fiori od Artura Rojka. Czy obroni tytuł? To się okaże w ciągu najbliższych 30 minut, bo to jest wasza lista hitów. To wy ją układacie głosując na SK2.pl, do czego bardzo was zachęcam, bo w taki sposób dajecie nam znać, którego numeru możecie słuchać bez końca, a który już wam się powoli nudzi. Na miejscu 8 Oskar Cyms, na zegarach punktualnie 19. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Ona teraz wraca do rzeczywistości po wakacjach w Grecji. Marisa w Radiu SK2, miejsce 7 gorącej polskiej 20. No i jak zawsze wieczorami w SK2 mamy dla was najlepsze nowości. No i teraz kolejna premiera. Od zwycięzcy ostatniej odsłony The Voice of Poland. To Jasiek Piwowarczyk, który nagrał numer o tęsknocie za znajomym głosem. Czyli co, jak mamy to rozumieć? Prawdopodobnie druga połówka pojechała w delegację i zapomniała zadzwonić, jak dojedzie na miejsce. Jasiek Piwowarczyk i obłoki. Jest tutaj taki fajny jesienny klimat na wieczór. Można się z nim wyciszać.

BRO jest wychowany w Polsce tak jak my, bo my w Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów, a to jest gorąca polska 20 i miejsce 5. Numery, które doskonale znacie, tutaj przeplatają się z najlepszymi nowościami. I teraz słuchajcie, idzie broń przeciwko jesiennej szarówce. Krzysiek Zalewski wydał nowy numer, zapowiadając ten kawałek, zapowiedział krótko: naprzeciw nadciągającej jesieni, w górę serca. Także słuchajcie, jeszcze chwila letniej energii zagości na naszej antenie, więc wyobraźmy sobie, że to nie grzejnik nas grzeje, tylko letnie słońce. Krzysiek Zalewski i Jednakowi, premierowo na antenie SK2.

Artur Rojek, prosto ze świeżo wydanej płyty. Miejsce czwarte gorącej polskiej dwudziestki. Słuchajcie, jak patrzę na kawałki, które są w czołówce dzisiejszego notowania, no to powiem tylko jedno, cały czas w głowie macie lato, bo tutaj są prawie same wszystkie wakacyjne hiciory. Był Artur Rojek wakacyjny, a za chwilę będzie nasza polska Celine Dion. Poznajecie? To oczywiście Sylwia Grzeszczak, która jest fanką Celine Dion i nagrała na Instagrama, jak śpiewa jej kultowy hit. U nas na szczęście zaśpiewa po polsku, bo zdecydowanie lepiej to wychodzi. Wakacyjny numer od Sylwii Grzeszczak. Można wspominać lato. Mango na miejscu trzecim.

gorącej polskiej dwudziestce. Cały czas jest upalne lato. Między innymi dzięki Sylwii Grzeszczak to było miejsce trzecie gorącej polskiej dwudziestki. No i tak w klimacie wakacji jest też Sanach, która teraz odpoczywa i jest na urlopie, na wakacjach po intensywnym sezonie koncertowym, po zakończonej stadionowej trasie koncertowej. Ostatnio pochwaliła się na Instagramie, że poleciała sobie do Porto i po tym mieście miała osobistego przewodnika, a była nią Julia Bednarek, czyli żona naszego piłkarza Jana Bednarka, który gra w FC Porto i który zaprosił Sanach nawet na swój mecz FC Porto. No to gramy. Najnowszy numer Sanach, Cichosza. Ten kawałek otwiera nowy rozdział w karierze Sanach. Co ten rozdział przyniesie? Tego na razie nie wiemy. Czekamy z niecierpliwością. Miejsce drugie. Listy hitów Eski 2.

0: Sanach kończy ostatni pełny tydzień września ze srebrnym medalem na szyi, bo to miejsce drugie gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2, a ze szczytu już macha do nas Margaret z hitem Prima Ballerina. Jak była w naszym studiu w czasie premiery tego numeru, to zapytałem ją, gdzie tego hitu powinniśmy słuchać, gdzie słucha się tego numeru najlepiej.
1: Ja myślę, że to też jest nocny numer, w sensie jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem. Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik, jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
0: Także słyszeliście, to jest ważny alert od Margaret, że przy tym numerze noga w samochodzie się robi ciężka. Margaret i Prima Ballerina na miejscu pierwszym.

0: Margaret w Radiu SK 2. To pierwsza tancerka zespołu baletowego, która wykonuje główne partie w repertuarze klasycznym. Taka jest definicja słowa prima ballerina, czyli najważniejsza. Najważniejszy polski hit tego tygodnia. Margaret i prima ballerina na miejscu pierwszym gorącej polskiej dwudziestki. Czy chcecie, żeby cały czas pełniła tą główną rolę w repertuarze Radia SK 2? Wszystko od was zależy. Nowe notowanie waszej listy hitów, czyli gorącej polskiej dwudziestki, jak zawsze w piątek po 18.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Głosuj na swoje ulubione numery na sk2.pl.
1: Reklama.
3: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
4: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: I po reklamie.

U nas ciągle jest letnia atmosfera. To Wiktor Dyduła w Radiu SK2, a za chwilę na szczycie od Grupsona. Nasi siatkarze są na szczycie, pokazują, że są po prostu najlepsi. Wygrali w półfinale Mistrzostw Europy ze Słowenią 3-0 i jutro zagrają w finale Euro. Teraz czekamy na przeciwnika, to albo Francja, albo Finlandia. Yeah.

0: Anna Jurksztowicz w Radiu SK2 na pobudzenie dla wszystkich zmęczonych tym tygodniem. Po godzinie 20 również gramy 100% polskich hitów i to będą numery na pobudzenie i na rozgrzewkę przed meczem polskich piłkarzy z Bośnią i Hercegowiną.
1: Autopromocja.
2: Poznańskie pyry, śląskie kartofle, zakopiańskie grule, kaszubskie bulwy.
3: Jak Polska długa i szeroka. Barabole, kompery i ziemnioki mają różne nazwy i różne smaki.
4: Jakie?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
7: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Janusz Żylaczyk, serdecznie zapraszam. W regionie już niedługo kolejne koncertowe emocje. Tym razem odbędzie się koncert pod tytułem Gdzie ci mężczyźni, poświęcony Danucie Rin. To z okazji 90. rocznicy urodzin artystki, która zapisała się w historii polskiej estrady jako wokalistka obdarzona niepowtarzalnym głosem, temperamentem i niezwykłym poczuciem humoru. Podczas koncertu zabrzmią znane i cenione piosenki z repertuaru Danuty Rin, zaprezentowane w nowych aranżacjach, przygotowanych specjalnie na tę okazję. Wydarzenie stanowi kontynuację cyklu koncertów, przypominających najważniejsze polskie kawałki i ważnych artystów. Koncert odbędzie się 26 września w Konińskim Centrum Kultury. Wstęp jest bezpłatny, ale wcześniej trzeba odebrać wejściówki w kasie KCK.
0: No i mamy to, słuchajcie, udało się, dotrwaliśmy do tego momentu, na który czekaliśmy przez cały tydzień od pierwszego porannego budzika w poniedziałek. Zaczynamy razem weekend. Piątek, godzina 20, a ja mam dla was najlepsze polskie hity na rozpoczęcie weekendu, przy których można odpoczywać. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
2: 100% polskich hitów.
3: Polskich hitów.
2: SK2.
0: No i proszę bardzo, Ania Wyszkoń już teraz zachęca nas, żebyśmy światło przygasili, zostawili włączoną lampkę i leżeli do góry brzuchem na sofie. To jest ten moment, teraz można, już teraz nic nie trzeba. Jeżeli chodzi o sprzątanie i inne domowe obowiązki, to jutro się tym zajmiemy. A teraz łapiemy wolne chwile. To jest Radio SK2, tu się gra 100% polskich hitów.

my nie mamy dość wygrywania. Kuba i Kuba w Radiu SK2. No naprawdę bardzo dobrze ten weekend się zaczyna. Jeśli ktoś z was przespał wieczór, bo na przykład popołudniowa drzemka się przeciągnęła, to ja przypominam, polscy siatkarze w niesamowitym stylu awansowali do finału Mistrzostw Europy, rozbili Słowenię. Aż, słuchajcie, nie spodziewaliśmy się, że aż tak łatwo pójdzie. Wygraliśmy 3-0 i nie daliśmy szans przeciwnikowi. I jutro wieczorem zagramy w finale. Jeszcze nie wiadomo dokładnie o której godzinie i z kim, bo przeciwnika wyłoni dzisiejszy mecz Finlandia-Francja. Także jutro, słuchajcie, będzie wielkie kibicowanie, ale dzisiaj czekają nas też piłkarskie emocje. Przypominam, nasi piłkarze zagrają w dywizji B Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną, także słuchajcie, no trzeba przyznać, że siatkarze dość wysoko postawili poprzeczkę naszym piłkarzom. Ale ja miałem grać rozluźniająco, no to proszę bardzo. Monika Brodka w sam raz do piątkowego odpoczynku.

0: Z kim i jak, to ja wam za chwilę powiem. Ania Karwan załatwia przyjemną chwilę odpoczynku w piątkowy wieczór. To jest Radio SK2. Gramy 100% polskich hitów. Trybuny Stadionu Narodowego powoli się zapełniają. O 20:45 polscy piłkarze zagrają z Bośnią i Hercegowiną. No a wy możecie się pojawić na trybunach Narodowego, ale nie jako zwykły piłkarz, znaczy nie piłkarz, tylko kibic. Możecie poczuć się jak gwiazda i zjeść dobre jedzenie w loży VIP na PGE Narodowym. To wam załatwia Radio SK2. Zapraszamy was na najbardziej polski obiad. To jest nasza nowa zabawa. Wpadajcie na sk2.pl i wybierajcie waszą ulubioną polską zupę i ulubione danie główne. I przekonujcie nas, dlaczego to wy zasługujecie na miejsce przy naszym stole Radia SK2 na PGE Narodowym w loży VIP. Razem z wami będzie ekipa Radia SK2 i Daria Ładocha, czyli znana prezenterka telewizyjna i ekspertka kulinarna. I na 7 listopada w loży VIP na Narodowym zjemy najbardziej polski obiad. Stawiamy wam zakwaterowanie w hotelu dwudniowe dla dwóch osób i dokładamy 500 kieszonkowego. Także słuchajcie, najbardziej polski obiad w loży VIP na Stadionie Narodowym czeka na was, tylko że za darmo zgłaszajcie się na sk2.pl i już jutro od godziny 10 słuchajcie Radia SK2, bo Daria Ładocha będzie prowadziła program w każdą sobotę rano i będzie mówiła o jedzeniu. Z tego co wiem, jutro będzie temat ziemniaków.
1: SK2.
2: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Wiktor Sass w Radiu SK2. Ten młody 14-letni artysta właśnie z tym numerem powalczy w tym roku na Eurowizji Junior już 24 października. W internecie już można znaleźć teledysk do tego numeru, w którym Wiktor Sass lata nad ulicami miasta, a śpiewa o tym, żeby się nie poddawać, mimo grawitacji, która ciągnie nas w dół, spełniać swoje marzenia. Jeśli chcecie, żeby Wiktor Sass latał wysoko w gorącej polskiej 20, to głosujcie na ten numer w propozycjach do waszej listy hitów na sk2.pl.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
1: Reklama.

0: Beata Kozidrak w Radiu SK2, a tymczasem na PGE Narodowym w Warszawie polscy piłkarze już zaczęli grać z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów, także trzymamy kciuki, ale mimo wszystko na pierwszym miejscu w ten weekend są nasi siatkarze, którzy już jutro, przypomnę, zagrają w finale Mistrzostw Europy. Znamy już godzinę tego meczu, to 21. Zagramy ze zwycięzcą meczu Francja-Finlandia, który startuje już za chwilę.
1: Reklama.

0: Grosze z delikatą. W delikatesach centrum.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Jan Grzelaczyk, serdecznie zapraszam. Kinocentrum wróciło i trzeba przyznać z rozmachem. Placówka po modernizacji będzie utrzymana w odmienionej kolorystyce. Teraz pojawia się wiele wydarzeń i czas na jedno z nich. Myślę, że dość znane. Chodzi o cykl Wajda Rewizje, czyli comiesięczne seanse wybranych filmów Andrzeja Wajdy. Po nadrobieniu zaległości Kinocentrum szykuje teraz wrześniowe dzieło. Na ekranie będziecie mogli zobaczyć krajobraz po bitwie. Historia osadzona jest w byłym obozie koncentracyjnym, wyzwolonym przez Amerykanów. Film pełen jest emocji głównych bohaterów, strachu, miłości czy chęci wolności. Seans odbędzie się w poniedziałek, 28 września o godzinie 17 w kinie Centrum w Koninie.

0: Magazyn lokalny.
1: Arleta Janiak, witam Was serdecznie. Tradycyjnie o tej porze podsumujmy kończący się właśnie tydzień. A na początek zajmiemy się konińskim budżetem obywatelskim, ponieważ ponad 3000 osób oddało ważne głosy w tegorocznej edycji KBO. W przyszłym roku może zostać zrealizowanych 11 małych i 4 duże projekty.
2: Jesteśmy już po zakończonym głosowaniu, mamy już wstępne wyniki wyborów, natomiast myślę ważne jest to, że w tej edycji budżetu obywatelskiego po raz pierwszy działaliśmy w oparciu o odświeżony, nowy regulamin i po wynikach, ale też po zgłoszonych wnioskach widać, że pojawiło się dużo pomysłów, które wcześniej miały dużą trudność z dotarciem do głosujących albo trudno było im konkurować, natomiast tym razem, jak sami Państwo zobaczycie, po wynikach przeszły projekty, które już pojawiały się być może wcześniej, ale tym razem miały szansę wygrać. A kolejna, myślę, bardzo ważna rzecz, którą wyraźnie będzie widać, to, że są często to projekty młodych osób, osób, które wcześniej jeszcze nie pojawiały się w przestrzeni publicznej, ale też środowisk czy osiedli, które walczą o swoje pomysły, potrafią wokół tych pomysłów się jednoczyć, przekonywać swoich sąsiadów do głosowania. Więc myślę, że dużo pozytywnych rzeczy zadziało się w tym głosowaniu, ale też, co warto podkreślić, mieliśmy wybór spośród 46 pomysłów, które myślę, że były bardzo ciekawe i nie mogę już doczekać ich realizacji.
3: Do realizacji w ramach konińskiego budżetu obywatelskiego 2027 przeszło łącznie 15 zadań, w tym 4 zadania duże i 11 zadań małych. Numer 1. Bezpieczny Grójec, etap pierwszy. 10. Wodny plac zabaw na Pociejewie. 2. Rowerem składki prosto na Starówkę. Oraz zadań dużych wejdzie również 3. Jedź, idź bezpiecznie, rowerowy Konin. Zadania małe będą występowały w następujący sposób. 25. Bezpieczny transport chorych psów i kotów. 1. Strefa integracji międzypokoleniowej. 27. Opieka nad kotami wolno bytującymi na terenie miasta Konin. 3. Oświetlenie nadwarciańskiej ścieżki rekreacyjnej. 21. Doświetlenie przejść dla pieszych ulicy Jana Pawła II. 15. Zielony Konin, zielone ławki i huśtawki. 12. Nadajemy życie scenie w Parku Chopina. 4. Znajdź konika, który w przestrzeni miejskiej pomyka. Oraz również zgodnie z regulaminem KBO wchodzą projekty, które uzyskały największą ilość głosów i mieszczą się w puli przyznanej kwoty pieniędzy na tak zwane zadania małe. Będą to takie zadania jak tyrolka na placu zabaw na Chorzniu numer 9, numer 20 bezpłatne zajęcia nordic walking dla mieszkańców Konina w każdym wieku oraz numer 13 oświetlenie miejsc pamięci przy Wale Tarejwy.
1: Mówili Bartosz Jędrzejczak i Maria Cybulska z konińskiego budżetu obywatelskiego. Przypomnijmy, do podziału jest prawie 4,5 miliona złotych. 3 warianty projektu drogi rowerowej z Kazimierza Biskupiego do Władimirowa trafiły do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Trwa też obserwacja środowiskowa, ponieważ droga ma przebiegać przez rezerwat w Bieniszewie. O szczegółach związanych z planowaną budową drogi rowerowej powie nam Grzegorz Maciejewski, wójt gminy Kazimierz Biskupi.
4: Tak, jesteśmy bardzo zaawansowani, bo już samo zlecenie dokumentacji i przeznaczenie prawie 600 tysięcy na tą dokumentację świadczy o tym, że chcemy ją zakończyć. Ja od razu muszę zaznaczyć, że bardzo wielkie zaangażowanie i to, że w ogóle podjęliśmy tutaj decyzję o ogłoszeniu przetargu, to była zasługa naszego wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, pana Henryka Rzewieckiego, który doprowadził do kilku spotkań, nie tylko na szczeblu w Urzędzie Marszałkowskim z panami marszałkami, ale tutaj także w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z panem dyrektorem Pawłem Katarzyńskim i na tych spotkaniach zapadły decyzje, żebyśmy my jako gmina byli inwestorem, jeżeli chodzi o dokumentację, przejęli na swoje barki wszelkiego rodzaju z tym już związane koszty, jak i oczywiście sprawy uzgodnieniowe i nadzoru nad prowadzonymi pracami projektowymi. I w momencie, kiedy będzie wykonana dokumentacja projektowa, wówczas będą trwały tutaj już rozmowy nad realizacją tej inwestycji, a wiemy, że będzie bardzo kosztowna, bo warunki techniczne, które wydało WZDW, są także dwuetapowe, w zależności od lokalizacji obiektu drogi rowerowej, czy ona będzie zbliżona bezpośrednio do krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej, czy będzie oddalona, bo tu w tym zakresie będzie także wchodzić przebudowa obiektu samego drogowego, czyli całej drogi od ronda w Kazimierzu Biskupim do Władimirowa i ona idealnie będzie się spinać z projektem, który został już zlecony wcześniej i tak jak pan przewodniczący na pewno wspomniał, jego wniosek do budżetu został tutaj pozytywnie rozpatrzony i są środki zabezpieczone w Urzędzie Marszałkowskim na przebudowę drogi w miejscowości Władimirów na długości 900 metrów i te dwa projekty mają być ze sobą spójne i będą spójne. Z tego powodu, że pierwsze warunki gruntowo-wodne, których nie znamy, bo bardzo obszerne są badania geotechniczne, to jest pierwsza rzecz. Druga, warunki środowiskowe, bo wchodzimy w rezerwat Sokółki. I trzecie, wybrany wariant przebudowy, czy to będzie sama droga rowerowa, czy przebudowa także obiektu drogowego i w zależności obieg mostowy, który znajduje się przy wejściu do samego Bieniszewa, jaki będzie koszt przebudowy tego. Na tym etapie nikt nie jest w stanie określić kosztów.
1: A macie na pewno wy jako gmina jakieś oczekiwania, jak byście chcieli, żeby ta droga wyglądała? No to może pan wójt się podzieli właśnie, jak ta droga według pana powinna wyglądać, z czego wy byście byli zadowoleni?
4: Lubimy robić dobrze. Jeżeli są wykonywane jakiekolwiek roboty budowlane na terenie naszej gminy czy na objętym tym obszarze, naprawdę bardzo dużo czasu poświęcamy w tym momencie, który on jest najważniejszy, czyli w fazie projektowania. I to jest klucz do realizacji danej inwestycji, bo wprowadzanie zmian, jak ona jest realizowana, no to można zrobić jakiekolwiek korekty, bo jest to oczywiście element żywy, jak to my mówimy, jest to praca na żywym organizmie. Najwięcej pracy trzeba włożyć w fazie projektowania i to daje nam największy sukces. Jak my byśmy chcieli? Chcielibyśmy, żeby obiekt drogowy został przebudowany do szerokości 7 metrów i spójnie wpinał się w miejscowość Władimirów z tego powodu, że trwają w tej chwili rozmowy ze strefami ekonomicznymi. No wiadomo, należymy pod strefę łódzką, ale wiemy, że chce wejść strefa wałbrzyska. Planujemy budowę w ogóle obwodnicy północnej Kazimierza, w ogóle zmianę układu komunikacyjnego i wyłączenia starówki Kazimierza z ruchu ciężkiego. Jak już na pewno wszyscy zauważyli, droga rowerowa będzie zaczynać się od ronda w Kazimierzu Biskupim i to nie jest przypadkowe z tego powodu, że ona będzie się wpinać w układ sieci dróg rowerowych, których obecnie już mamy i w trakcie wykonawstwa, już podpisane umowy na wykonawstwo, jak i dofinansowanie na ponad 40 km. I to jest ten element, który nam brakuje, czyli ona idealnie będzie wpinać się w część przebudowywanego rynku i ciągu dróg rowerowych, który będzie oczywiście już szedł w kierunku tutaj zachodnim naszej gminy, no i całej tej części rekreacyjnej Kozarzewek. No i oczywiście mamy podpisaną też umowę o współpracy z gminą Ostrowite, bo w przyszłości przez Dobrosołowo chcemy włączyć się do gminy Ostrowite i połączyć to z całym Parkiem Krajobrazowym Powickim. Taki jest plan. No oczywiście chcemy, żeby ta droga rowerowa będzie zlokalizowana po prawej stronie jadąc od Kazimierza i to też nie jest przypadkowe, mimo to, że wchodzimy w rezerwat Sokółki z tego powodu, że mieszkańcy Kazimierza, czy wszyscy, którzy będą jechali w kierunku Kazimierza, muszą mieć bezpieczne połączenie z tym, co jest najpiękniejsze i naszą perłą, czyli klasztorem w Bieniszewie. No i nielogiczne jest, żeby przechodzić przez drogę wojewódzką. Także ja liczę na to i chcielibyśmy, żeby był przebudowany obiekt drogowy, tak jak powiedziałem wcześniej, do szerokości 7 metrów, była wzmocniona do kategorii KR4-5, która umożliwi transport kołowy ze stref ekonomicznych, które są planowane na części północnej gminy Kazimierz Biskupi, czyli między gminą Kazimierz Biskupi a Kleczew i te rozmowy też mamy bardzo zaangażowane i oczywiście droga rowerowa, która nam zepnie cały układ sieci drogowej Kazimierza, części zachodniej, wschodniej, północnej z częścią tutaj południową. Najbardziej optymalny termin zakończenia dokumentacji to jest 2 lata, czyli wchodzimy w 2028 rok i rozmawiał, tak jak powiedziałem wcześniej, pan wiceprzewodniczący Henryk Drzewiecki, który bardzo wspiera tą inicjatywę. No liczymy na to, że najbardziej optymalny termin realizacji 28-29.
1: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budowa powinna zakończyć się za 2-3 lata. Nowy sezon z nowym trenerem. Koniński Klub Futsalu szykuje się do rozgrywek. O nowościach powie nam Błażej Kupczyk z KKF-u.
5: Nieraz jest faktycznie tak, że nazwa jest uzależniona od sponsora głównego, strategicznego, jak zwał, tak zwał, ale takiego głównego. Na dzisiaj nazywamy się Koniński Klub Futsalu. Jakby jesteśmy cały czas w okresie takim przygotowawczym, nie tylko jeżeli chodzi o zawodników, ale również o działaczy. Także myślę, że niebawem jakaś informacja weter. Startujemy kolejny sezon, to w sumie 11 rok już wykonania Konińskiego Klubu Cal, bo przypomnę, że powstaliśmy 16 września w 2016 roku. Po, no nie ma co ukrywać, nieudanym sezonie 25-26 w drugiej lidze po spadku z pierwszej ligi. Próbujemy jakoś tu się zorganizować, odnaleźć i no z nadziejami na to, że w tym sezonie pójdzie nam lepiej i będziemy walczyć o jak najwyższe lokaty w tabeli. Z tego co wiemy, to grupa nasza będzie składała się tak jak w zeszłym sezonie z 8 drużyn. Dwie drużyny nowe dochodzą, bo dwie spadły. Także łącznie 14 meczów. 7 w Koninie, 7 na wyjeździe. Miejmy nadzieję, że uda nam się tak to zorganizować, że każdy mecz rozegramy na razie w jedynej hali dostępnej w Koninie, czyli hali Mosir w Morzysławiu. Będziemy robić wszystko, żeby grać w Koninie. Tak będziemy układać harmonogram gier, żeby grać tutaj w Koninie, żeby móc też no, jakby zaprosić sympatyków futsalu i sympatyków naszego stowarzyszenia. Nie znamy jeszcze terminu ruszenia, nie znamy jeszcze par, ale myślę, że to do końca września powinny się już takie informacje pojawić, gdyż no, w tamten sezon zaczęliśmy w połowie października, skończyliśmy w połowie marca następnego roku. Oczekujemy też z niecierpliwością na informacje z Polskiego Związku Piłki Nożnej w temacie licencji naszego stowarzyszenia, naszego klubu. Dostarczyliśmy wszystkie dokumenty. To też jest taki właśnie okres, że gdzieś ten e-mail powinien przyjść z dokumentem załączonym, że jesteśmy dopuszczeni do gry. Zaczniemy od głównego trenera. Trener w tym roku faktycznie to jest Patryk Hoły, który jest no, futsalowcem z krwi i kości, bo grał przez ładnych parę lat w futsal. Generalnie całe życie reprezentował, albo większość swojego życia reprezentował ekstraklasowy klub Red Dragons Pniewy, który do dzisiaj kolejny rok rywalizuje w tej klasie rozgrywkowej. No chłopak z kilkaset rozegranych spotkań w ekstraklasie. Były reprezentant Polski, któremu też udało się strzelić kilka bramek na Mistrzostwach Europy. Także no chłopak z futsalu, mający doświadczenie futsalowe, jak również wszystkie, że tak powiem, najważniejsze dokumenty, które pozwalają mu na to, żeby taką drużynę drugoligową prowadzić. Tak, Patryk to bardzo ważna osoba, przede wszystkim też nie grający trener. Patryk będzie tylko i wyłącznie trenerem. Lepszy przegląd sytuacji. Myślę, że to jest bardzo ważne. Przywozi też ze sobą kilku chłopaków, którzy chcą u nas grać. Na dzisiaj wiem, że dwóch lub trzech. Na pewno bramkarz, który też będzie trenerem bramkarzy. Chłopak, który trenował z Pniewami. Młody człowiek. I dołączy do nas jeszcze chłopak, który jest związany z SMS-em Widzew Łódź. To tyle o trenerze. Jeżeli chodzi o skład, no to tak jak zawsze, wszyscy chłopacy, że tak powiem, stara gwardia. Mamy też kilka powrotów, czyli chłopaków, którzy nie grali z nami w zeszłym sezonie i nie grali też w ostatnim sezonie w pierwszej lidze. Nikodem Lipiński wraca do gry. Wiktor Karaś, zwany Karasiem, który teraz też gra w Wilczynie. No, większość chłopaków oczywiście to piłkarze, którzy łączą rozgrywki trawiaste z rozgrywkami futsalowymi, halowymi. Także no, fajnie to wygląda. Zaczęliśmy gdzieś tam z końcówką sierpnia. Jesteśmy już po kilku treningach. Ten tydzień wygląda tak, że w środę od godziny 20 do 22 odbywają się treningi w Listu Wielkim na hali sportowej, a w piątki od 20.30 do 22 w hali w Morzysławiu, hali Mosirowskiej. Przy okazji zapraszam również wszystkich chętnych, którzy chcieliby spróbować sił futsalu i czują się na siłach. Być może też spróbujecie sił, może pokażecie, co umiecie i przydacie się naszej drużynie w tym sezonie. No z tą świeżą, młodą krwią, taką młodą, powiedzmy, że mamy delikatny kłopot. Będzie kilku chłopaków takich młodszych, ale nie będzie tam nastolatków. Będzie przyjeżdżał no właśnie, bardzo ważna rzecz, część składu ze Zgierza, która z nami rywalizowała. Niestety nie zdecydowała się na jakby granie w tym sezonie z różnych względów, i rodzinnych, i sportowych, i zawodowych, i tak dalej. Ale zostaje jeden chłopak, Norbi, który przywozi ze sobą też 17-latka, o ile się nie mylę, który no fajnie się prezentuje. Sześciu rywali, to my jesteśmy też w tej szóstce, ale Kościan, potem drużyny z Pomorza, dwie. Także ta ekipa się nie zmienia. Nie pamiętam teraz, kto do nas dobije do ligi, ale będzie tych drużyn 8, bo taką informację dostałem z Polskiego Związku Piłki Nożnej. Futsal Gniew, w zeszłym sezonie Kościan, to były kapele, które rywalizowały naprawdę na wysokim poziomie. Także myślę, że tu nie wiem, jak tam też jakieś składy chłopaków, jak tam się wzmacniają, bo trochę tego na razie w internecie gdzieś tam nie widać, albo może inaczej nie podglądam. oglądamy. To skupiamy się tu na sobie, także treningi środa, piątek, Morzysław i Lisiec Wielki. Także jak ktoś będzie chciał podejrzeć, to też zapraszamy. Dziękuję i zapraszam na wszystkie nasze mecze w Koninie.
1: Jak słyszeliśmy, w tym sezonie zawodnicy w ramach drugiej ligi rozegrają 14 meczy. 7 na wyjeździe i 7 w Koninie. O szczegółowym kalendarzu rozgrywek w Koninie będziemy Was informować. Z około 250 biletów aglomeracyjnych miesięcznie korzystają mieszkańcy powiatu konińskiego. Większość z nich, bo około 180, kupowanych jest przez internet.
6: Nasz mieszkaniec dojeżdża do Konina autobusem PKS. Kupując jeden bilet, może przesiąść się w koleje wielkopolskie, dojeżdża do Poznania bądź do Kutna.
1: Mówiła starosta konińska Katarzyna Fryza. Przypomnijmy, bilet aglomeracyjny został wprowadzony z początkiem tego roku. Obowiązuje w każdej gminie powiatu konińskiego.
0: Magazyn lokalny.
1: Arleta Janiak, witam Was serdecznie. Tradycyjnie o tej porze zaczynamy nasze podsumowanie. Folklor, sztuka ludowa, występy kapeli i stoiska z regionalnymi smakołykami – to wszystko w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kulturowego Skansen Żyje, który już w najbliższą sobotę w Konińskim Muzeum. Oczywiście nie może zabraknąć ciekawych warsztatów. O tym rozmawiałam z Elżbietą Sztamblewską z Muzeum Okręgowego w Koninie.
7: Goszczę dzisiaj w murach Muzeum Okręgowego w Koninie, a to z tej okazji, że już 26 września odbędzie się tutaj Festiwal Dziedzictwa Kulturowego pod nazwą Skansen Żyje. Ze mną jest Elżbieta Sztamblewska, kustosz działu etnograficznego, z którą porozmawiam na temat szczegółów związanych z tymże festiwalem, a będzie się na pewno bardzo dużo działo. Witam Cię, Elżbieto. No to porozmawiajmy na początek, jaki jest plan, tak żeby nasi słuchacze wiedzieli, na co mogą liczyć i jak to będzie wyglądało w tym dniu, a dalej już przejdziemy sobie, tak będziemy omawiać po kolei te wszystkie atrakcje, które przygotowaliście w związku z festiwalem.
8: Skansen Żyje, Festiwal Dziedzictwa Kulturowego, jest współorganizowany przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Działo się będzie sporo, dlatego że przygotowaliśmy masę warsztatów, pokazów, również spektakl dotyczący dawnych zabawek, będzie wykład poświęcony archiwom społecznym w Koninie, które działa przy Bibliotece imienia Zofii Urbanowskiej. Będzie można też pysznie zjeść z tradycyjną kuchnią wielkopolską, pojawi się koło gospodyń wiejskich. Będzie też kiermasz rzemieślniczy, czyli wesoło, kolorowo, myślę, że ciekawie.
1: No to jeżeli już wiemy mniej więcej, co się będzie odbywało, to teraz przejdźmy do szczegółów, bo tych warsztatów właśnie różnego rodzaju naprawdę będzie sporo. No to omówmy po kolei wszystkie.
8: Tego dnia na naszych gości będą czekały warsztaty takie jak pieczenie chleba, będzie wysypywanie piaskiem, czyli kujawskie sypanie piaskiem, tworzenie ozdób z bibuły, będą warsztaty z rzeźbiarzem, także tradycyjne pranie, czyli to będziemy pokazywać dzieciom i dzieci będą mogły spróbować swoich sił przy takiej pracy, która była kiedyś codziennością, czyli wykonywanie prania, tylko nie tak jak my dzisiaj jesteśmy do tego przyzwyczajeni, więc trochę cofniemy się w czasie, taka podróż w czasie będzie. Co jeszcze? Warsztaty zamknięte w słoiku, tutaj nasze panie z koła gospodyń wiejskich przeprowadzą z naszymi gośćmi warsztaty dotyczące przetworów, bo jesień w końcu się zbliża, to jest taki czas, kiedy przygotowujemy się do zimy i to będzie ten moment, gdzie będzie można wziąć właśnie udział w tego typu zajęciach. Będziemy również zachęcali do udziału w takich warsztatach plastycznych malowania na szkle. Są warsztaty, które są troszeczkę, głównie są inspirowane wystawą dotyczącą kolekcji pana Jana Schneidera, gdzie przy okazji będzie można zobaczyć także tą wystawę, gdzie jest sporo obiektów właśnie takich dotyczących malarstwa na szkle, więc nasi goście będą mogli spróbować tej techniki i zabrać ze sobą taką wykonaną pracę. Co będzie jeszcze? Pokaz, czyli przedstawienie teatralne, które będzie przygotowane i przedstawione, zaprezentowane przez naszą zaprzyjaźnioną, już można powiedzieć śmiało, z Muzeum Kapelę Odloty z Poznania, która zaprezentuje spektakl o dawnych zabawkach, czyli będzie muzyka na żywo, będą eksponaty, stare zabawki, które będzie można dotknąć, posłuchać różnych opowieści. Na pewno będzie to fajna zabawa, szczególnie dla najmłodszych. Tak jak już mówiłam, będzie też wykład, który poprowadzi Damian Kruczkowski. Taki mini wykład, powiedzmy to tak, to nie będzie taki stricte długi, tylko taka pogadanka, która będzie dotyczyła Konińskiego Archiwum Społecznego, czyli tego miejsca, gdzie nasi mieszkańcy mogą przekazywać stare dokumenty, fotografie związane ze swoimi rodzinami, ale to też jest forma zapisywania jakiejś historii i chcemy troszeczkę ten temat przybliżyć i zachęcić, żeby nasi mieszkańcy naszego regionu, miasta Konina, chętniej nawiązywali współpracę z takim archiwum społecznym, które jest niezwykle cenne i tworzone te archiwa są już praktycznie w każdym mieście w Polsce, więc to taki element trochę też tutaj społeczny, ale też na zasadzie zapisywania tych pamiątek kulturowych w takiej cyfrowej formie.
7: Elu, zapytam Cię jeszcze właśnie o kwestię tego rzemiosła, bo tutaj wspomniałaś właśnie, będą różne naprawdę i pokazy kulinarne i przeróżne rękodzieło będzie tworzone tutaj podczas tego festiwalu. A tak z ciekawości zapytam, czy w dalszym ciągu gdzieś funkcjonuje rzemieślnictwo tutaj takie z dawien dawna kultywowane, oparte na tych takich tradycyjnych sposobach tworzenia tutaj w naszym regionie? Jest coś charakterystycznego?
8: Jest charakterystycznego i tym należy się chwalić. Mam tutaj na myśli pracownię garcarską rodziny Dzieciątkowskich z Czarnego Brodu. To jest tradycyjne rzemiosło już od kilku pokoleń, przekazywane kolejnym. Także pracownia, która działa już bardzo długo i często też pojawia się u nas na różnych wydarzeniach, czy pan Łukasz prowadzi też różnego rodzaju warsztaty. I między innymi też pojawi się w tym roku wśród wystawców też pojawi się ceramika. Niestety pan Łukasz nie może akurat w tym roku wziąć udziału w festiwalu, ale pojawią się inni wystawcy z produktami ceramicznymi, troszeczkę innymi, jednak ten akcent będzie zachowany. Warto też wspomnieć o wikliniarzach, którzy też są tutaj dość popularni i nadal gdzieś praktykowane jest to rzemiosło i kultywowane jest do tej pory. Może w mniejszym stopniu jednak pojawiają się te gospodarstwa wikliniarskie. No i rzeźbiarze. Naszym takim kluczowym jakby też rzemiosłem tutaj z naszego regionu to jest po prostu rzeźbiarstwo takie typu ludowego, byśmy to może tak nazwali. Będą też warsztaty właśnie z rzeźbiarzem na miejscu tutaj podczas festiwalu, ale będą też wśród wystawców też będą rzeźbiarze, że będą prezentowali swoje wyroby, będzie można te przedmioty kupić, do czego serdecznie zachęcamy, bo dla ludzi, którzy zajmują się takim rzemiosłem, no jest to taki wyjątkowy czas, gdzie oni mogą zaprezentować te swoje prace wykonane z sercem, z ogromną pieczołowitością i jest też okazja, żeby ich w pewien sposób wspomóc.
7: Czy zaobserwowałaś, że zainteresowanie sztuką ludową, wiadomo, zawsze jakieś było, prawda, bo to jest oczywiste, natomiast czy widzisz może jakiś wzrost, też między innymi dzięki waszym działaniom tutaj w muzeum, jest okazja, żeby się bardziej zaprzyjaźnić z folklorem?
8: Ja myślę, że tak, że ta świadomość i otwartość na tą sztukę taką ludową powoli wraca, bo no nie czarujmy się, jesteśmy też troszkę zalewani taką wschodnią, my to nazywamy chińszczyzną, tak nieładne słowo, ale najczęściej używane, czyli tymi wszystkimi wyrobami, które produkowane są masowo i można je dostać praktycznie wszędzie. Natomiast to widać, że na naszych wydarzeniach te stoiska cieszą się zainteresowaniem i jest to ważny element każdego wydarzenia. My staramy się tych twórców zapraszać, żeby oni mieli tą przestrzeń, gdzie mogą zaprezentować tą swoją twórczość. I ja dostrzegam różnicę, że naprawdę ta wrażliwość na tą sztukę jest jakby wraca do łask, może tak, że ona jakby przeżywa swój renesans, że ludzie coraz częściej doceniają ponownie, po raz kolejny tą wartość wyrobów wytwarzanych, że tak powiem, ręcznie gdzieś w zaciszu domowym.
7: Festiwal Dziedzictwa Kulturowego Skansen Żyje startuje o godzinie 12, a zakończy się o godzinie 18. Tylko jedna klasa mistrzostwa sportowego powstała w Koninie. Nie udało się zebrać chętnych do budowlanki. Młodzi piłkarze z pierwszego LO doskonale łączą naukę i grę w piłkę nożną.
9: Jest to trzecia klasa, która powstała właśnie w ramach współpracy z pierwszym liceum. Nazywam się Adam Kujawa, jestem trenerem rocznika 2.11 zespół juniorów młodszych B2, który właśnie rozpoczął naukę w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Koninie. I no, bardzo się się cieszymy, bo udało się zebrać pełną klasę, 23 osoby. Na dobrym poziomie rywalizujemy na poziomie pierwszej ligi wojewódzkiej, czyli jest to jeden z dwóch zespołów, który mamy w klubie, który właśnie na tym poziomie występuje. Aspirujemy, aby tych zespołów w naszym klubie było jak najwięcej i właśnie po to też powstają te

0: organizacji dnia codziennego, no pozwala im wyjść po prostu na dobrych ludzi i w przyszłości, którzy po prostu poradzą sobie w życiu. Teraz już no, myślimy dalej o przyszłości, tym bardziej, że mamy bardzo liczny rocznik 2012, prawie 50 osób i liczymy, że tym razem uda się utworzyć właśnie drugą klasę w placówce technikum, tak, i no też mam nadzieję, że pogodzimy to z jakością sportową. Zespół rocznika 2012 teraz zmierza dosyć pewnie z drugiej ligi wojewódzkiej do pierwszej, także jesteśmy spokojni o przyszłość. Dziękuję również.
1: Szymon Kawka, dzień dobry. Pomyślałem, że tutaj będzie dobrze. Słyszałem o rozwoju, także myślę, że powinno być fajnie i jest. Na razie jest dobrze, nie czuję jakiegoś zmęczenia. Od razu po treningu do szkoły, więc fajnie jest, nie? Tak, mi się podoba, bo dużo osób też fajnych przyszło z lepszych klubów, także jest dobry poziom do rozwoju, do wszystkiego, także jest dobrze.
2: Na pewno swojej decyzji nie żałuję. Bardzo mi się podoba, jak to jest rozplanowane przede wszystkim z tymi godzinami oraz jak drużyna wygląda. Jesteśmy dla siebie wsparciem na pewno też i jak to wygląda w pierwszym liceum, również z nauką. Gramy w drugiej lidze wojewódzkiej. Myślę, że głównym celem naszym jest awansować w tym sezonie i dążymy do tego ciężką pracą na treningach. Myślę, że poziom sportowy z roku na rok poprawia się na pewno. Nasza gra wygląda dużo lepiej niż na początku roku. Też dzięki naszej ciężkiej pracy myślę, że dążymy do tego awansu oraz dobrze rozplanowanych treningach przez naszego trenera.
3: Mówił Szymon Kawka, uczeń pierwszej klasy Mistrzostwa Sportowego w Koninie. To już trzecia taka klasa, która została utworzona w tym mieście. Miasto przygotowuje się do budowy centrum przesiadkowego w Koninie. O szczegóły zapytaliśmy prezydenta Konina Piotra Korytkowskiego.
4: Bardzo długo zajmowały nas formalne rzeczy związane z uzyskaniem własności tego gruntu. Mamy to również, jak i projektowaniem. W tej chwili mamy wizualizację, która zresztą bardzo pozytywnie została przyjęta przez mieszkańców. Jesteśmy na etapie przygotowania się do realizacji zadania i myślę, że centrum przesiadkowe w przyszłym roku będzie już cieszyło wszystkich tych, którzy będą korzystali z komunikacji wszelkiej właśnie w Koninie. Kolejowej, autobusowej, PKS-u, MZK, ale i również przejazdów samochodowych. Będzie to takie typowe centrum przesiadkowe łączące kolej z autobusami. Będzie to coś, co na pewno będzie sprzyjało poruszaniu się mieszkańców, ale i też gości naszego miasta po terenie. Będzie to zadaszony obiekt, który będzie miał miejsce również dla kierowców. Kierowcy będą mogli odpocząć. Będzie również toaleta dla kierowców, ale i też dla korzystających właśnie z tych usług. Chcemy też obok tego centrum przesiadkowego zorganizować duży parking, który pomieści samochody, którymi ludzie będą przyjeżdżali, ci, którzy nie będą chcieli korzystać z komunikacji miejskiej.
3: Centrum przesiadkowe ma być gotowe w przyszłym roku. Cały projekt łącznie z planami to 220 milionów złotych, z czego 70% wydatków to dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, 15% to wsparcie z budżetu państwa, a kolejne 15% to pieniądze z budżetu miasta. Koniński Szpital alarmuje. Niemal każdego dnia na oddziale SOR-u pojawiają się młodzi ludzie po zażyciu substancji psychoaktywnych, które są najczęściej rozdawane im na przykład podczas imprez czy spotkań. Po zażyciu są bardzo nadpobudliwi i tracą kontakt z otoczeniem. Więcej o tym problemie powie Maria Wróbel, naczelna pielęgniarka w Konińskim Szpitalu.
5: Do naszego szpitala coraz częściej trafiają pacjenci w tak zwanym uzależnieniu dziwnymi preparatami, które nazywa się kryształkami brudnymi, czystymi, jak to zwał, tak to zwał. Jest to chemiczne świństwo, które trafia się niestety naszym najmłodszym pacjentom. To są pacjenci, którzy leżą przez całą dobę w stanie bardzo pobudzonym. Z tymi ludźmi jest duży problem. Trafiają się niestety tak zwane grupy przestępcze na różnych spotkaniach osiemnastkach, które proponują za darmo działki. I te działki to niestety potem mamy naszych pacjentów zombie. To są pacjenci, którzy naprawdę reagują w sposób spontaniczny, w sposób nieracjonalny i niestety bardzo mocno zaburzają pracę całego zespołu szpitalnego działu ratunkowego. Z tymi ludźmi coś trzeba zrobić i to jest po prostu coś niesamowitego. Wszyscy są zakrzątnięci, bo oczywiście nie ma tam policji, nie ma ochrony. Wszystko leży w rękach ratowników, pielęgniarek i lekarzy. Także to tylko woli wytłumaczenia i prośby, jeżeli macie Państwo wpływ na swoich mieszkańców, żeby z dala byli od tych preparatów. One naprawdę, to co się dzieje, proszę Państwa, w szkołach na osiemnastkach to się nie da opisać. Ludzie się po prostu niestety doprowadzają do stanu strasznego.
3: Mówiła Maria Wróbel z Konińskiego Szpitala i zaapelowała do rodziców i nauczycieli, by zwrócili szczególną uwagę na młodzież i co dzieje się w ich otoczeniu.
6: Magazyn lokalny.
3: Arleta Janiak, witam Was ponownie. Przed nami ostatnia już dziś część podsumowania kończącego się tygodnia, a zaczynamy od wizyty w Kłodawie. Nawet 7 tysięcy zamówień soli naraz wpływa do sklepu kopalni soli w Kłodawie. Klienci zamawiają sól nie tylko przez internet, ale także przyjeżdżają do kopalni, by tutaj uzupełnić swoje zapasy soli kłodawskiej. I miałam okazję, żeby z nimi na ten temat porozmawiać. Posłuchajcie. Czym ta sól kłodawska może być lepsza od jakiejś innej?
7: No najlepsza jest na świecie.
8: No właśnie, że teraz takim zainteresowaniem.
9: No to jest Polska nasza i trzeba o nasze dbać. Do wszystkiego jest dobra, bo jest i do kąpieli, i do jedzenia, do przetworów, do wszystkiego.
8: Czyli wy Państwo też za granicę sobie tą sól kupujecie?
7: Oczywiście, na świecie najlepsza sól.
8: A do czego tak najlepsza?
9: Używamy na co dzień ją i ja używam do kąpieli, uwielbiam tą sól.
8: A do jakich przetworów by Pani radziła?
10: Do wszystkiego, do mięsa, do spożycia, no do wszystkiego, do ogórków, no do kapusty, no wszystkie przetwory.
8: Słyszeliście Państwo o tym pomyśle, że ma być składowane, mają być odpady tutaj niebezpieczne. Co Państwo sądzicie na ten temat?
9: Dobro narodowe, my nie możemy tego stracić, dlatego my tu też jesteśmy, pokazujemy, że to tak ważne dla nas jest. Za dużo tego już jest w obcych rękach, nie chcemy więcej.
8: A chodzi o te śmieci właśnie.
9: To już w ogóle jest katastrofa, no to za jakiś czas będzie tutaj, poumierają wszyscy ludzie. Te śmieci zaczną gdzieś to jakoś oddziaływać na ziemię, na powietrze, na wszystko. To jest straszne, jak pomyślimy o tym, co tu można z tego zrobić. Co my jesteśmy wysypiskiem? Już nam Niemcy tyle przysłali śmieci i tyle afer było, tyle potem płonęło tych śmietnisk. To jest koszmar. Trujemy naszą własną ojczyznę. Nie można tak.
8: Widzę, że tutaj bagażnik wypełniony po brzegi solą z Kłodawy. Dokąd ta sól pojedzie?
7: Do Greifswald.
8: Do Niemiec pojedzie ta sól. Na ile to starczy taki zapas?
7: No nie wiem, nie do końca życia chyba starczy. Ale też na prezenty będę dawał, nie? I
8: cieszą się z takich prezentów?
7: Oczywiście, bardzo. Bardzo ludzie cieszą. Z natury to każdy się cieszy. No to nikt nie chce chodzić do apteki, to tylko farma zarabia, a zostawiają ludzie pieniądze w aptece, a powinni gdzie indziej zostawiać.
3: Przypomnijmy, panikę solną wywołała zapowiedź zarządu kopalni odnośnie planów składowania odpadów szkodliwych w wyrobiskach pod ziemią dla zwiększenia dochodów kopalni. Obecnie projekt ten jest oceniany przez niezależnych ekspertów naukowych. Po otrzymaniu ekspertyz zarząd kopalni podejmie decyzję, co dalej w tej sprawie. Jednocześnie kopalnia cały czas działa jak zwykle.
8: Sklepy zostały zasypane z zamówieniami, jeżeli chodzi o sól kłodawską. Te wszystkie plany, ewentualne zmiany wywołały pewien niepokój wśród klientów.
11: Oczywiście zablokowało to nasze możliwości sprzedaży przez sklep internetowy. Janusz Kołodziejski, dyrektor do spraw sprzedaży i marketingu. Natomiast chciałem uspokoić klientów, że kopalnia cały czas pracuje, będzie produkowała sól spożywczą i nie należy ulegać emocjom, dlatego że na pewno to sytuacja w najbliższych dniach zostanie rozładowana. Nasze moce produkcyjne nie zmieniają się, w związku z tym nie ma potrzeby kupowania soli na zapas.
12: Ja chcę tylko dodać, że jak najbardziej spełniamy wszelkie oczekiwania klientów. Tomasz Krokos, członek zarządu wybrany przez pracowników. I staramy się, żeby każdy klient był zadowolony, natomiast prosimy klientów o wyrozumiałość. Każde zamówienie będzie zrealizowane, tylko prosimy tutaj o cierpliwość, ponieważ pracownicy, którzy przy tym pracują, mają kilkaset więcej procent do wykonania i za to dziękujemy każdemu klientowi, który docenił naszą sól kłodawską i chce z niej korzystać.
8: Myśleli właśnie pewnie klienci, że kopalnia ma jakieś kłopoty i w związku z tym chcieli pomagać i ratować w ten sposób.
11: Pamiętacie Państwo, jak było w sytuacji, gdy wybuchła pandemia? W sklepach znikło wszystko, łącznie z papierem toaletowym. To jest podobna sytuacja. My cały czas produkujemy, będziemy rozwijać produkcję soli spożywczej, także nie należy się obawiać, że coś złego tu nastąpi. wystąpień. Natomiast zostały zatkane kanały sprzedaży, zwłaszcza internetowej, bo jeżeli wchodzi do nas 1500 zamówień, a możemy zrealizować 300 do 400, no to ta kolejka będzie się wydłużała. Już mamy negatywne informacje, że powinniśmy wcześniej wysyłać, bo już pieniądze zostały przekazane na zakup soli, ale no niestety jest kolejka, która to ogranicza. Także sami Państwo stwarzacie problemy, nie ma potrzeby panikować.
12: Natomiast do tego pracujemy w weekendy dodatkowo, żeby podołać zapotrzebowaniu i chęci klientom, żeby otrzymali te produkty do swoich domów na miejscu.
8: No tak się składa, że teraz akurat czas przetworów i podejrzewam, że ta sól jest jak najbardziej wskazana do tego.
12: Z tego co kojarzę, już sezon ogórkowy się zakończył, więc ten czas przetworów raczej rozpoczyna się innych produktów niż tych związanych z solą.
8: Jak wy oceniacie, jak to będzie wyglądało dalej? Czy jesteście w stanie się uporać z tą liczbą zamówień? I może też poprosimy o jakąś liczbę danych dotyczących właśnie tych zamówień.
13: Przede wszystkim bardzo Państwu wszystkim kupującym dziękujemy za to, że troszczycie się o nas, o naszą przyszłość. Tomasz Grzyk, zastępca dyrektora do spraw sprzedaży i marketingu. I doceniacie to, co dobre, to, co polskie, no jest nam niezmiernie miło. Aczkolwiek robienie zapasów w tej chwili w związku z tym szumem medialnym, nikomu niepotrzebnym, nie ma najmniejszego sensu. Kopalnia produkowała, produkuje i będzie produkować sól. Natomiast w tej chwili blokujecie Państwo kanały dystrybucji. Niestety, jeżeli wpływa naraz 7 tysięcy zamówień, a dziennie jesteśmy w stanie zrealizować 300-350, łatwo jest przeliczyć, ile zajmie to dni do, że tak powiem, zrealizowania tych zamówień. Nie ma naprawdę konieczności. Jeszcze raz proszę, żebyście zwolnili normalnie, zamawiajcie w normalny sposób, przeczekajcie boom.
8: A co takiego kryje w sobie ta sól kłodawska, że cieszy się tak dużym zainteresowaniem?
13: Przede wszystkim jest to sól naturalna. Sól kłodawska jest naturalną kopaliną, która nie podlega żadnym procesom chemicznym. Jedyne procesy to procesy fizyczne, czyli urabianie złoża, kroszenie, mielenie, paczkowanie. Często dodawany jest jod, ale tego wymagają przepisy prawa. Natomiast nie do wszystkich soli. Państwo możecie sami decydować, czy chcecie soli jodowaną, czy niejodowaną. Przede wszystkim nie zawiera żadnych substancji przeciwzbrylających. I to jest nasz plus. Oczywiście przychody w sklepie internetowym wzrosły, aczkolwiek one w całości przychodów kopalni soli Kłodawa stanowią niewielki procent. Jest to naprawdę znacznie poniżej 1%. Więc nie jest to jakiś, nie wiadomo jaki przychód. Natomiast oczywiście każda złotówka dla nas się liczy, a przede wszystkim liczy się dla nas to, że ta świadomość znacznie wzrosła. I naprawdę za to bardzo dziękujemy. My generalnie sprzedajemy 60-70% soli drogowej. Sól spożywcza stanowi około 2% całości, z czego ogromną większość, czyli około 12 do 15 tysięcy ton, to obecność nasza w sieciach handlowych, w hurtowniach i innych tego typu punktach. Natomiast sprzedaż internetowa jest to ten kanał, który gwarantuje dostęp każdemu do naszej soli. Może ją zdobyć, nie ma problemów z jej dostarczeniem. W tej chwili dystrybucja za pomocą sklepu internetowego odbywa się tylko na terenie kraju. Natomiast świat ma troszeczkę inne trendy, preferują sól czystą, białą, ważoną. Niestety sól kamienna była postrzegana jako ta dla konserwantów, co nie jest prawdą. Równie dobrze możemy ją stosować jako codzienną sól spożywczą. Nikt z nas, kłodawian, nie stosuje nic innego. Nawet będąc w restauracji, patrzymy, co sypiemy.
8: Dla porównania, przed wywołaną paniką kopalnia soli obsługiwała około 300 zamówień dziennie. Teraz ta liczba wzrosła nawet 20-krotnie. Ponad 600 spotkań rocznie, dwa razy więcej organizacji pozarządowych, współpracujących. Takimi liczbami chwali się po 12 latach działania Koniński COP. To miejsce bezpłatnego wynajmowania przestrzeni, a skorzystać może każdy.
14: Jakby tak popatrzeć na te kilkanaście lat pracy, to po pierwsze, Konin jest takim miejscem, w którym jako pierwszym w Wielkopolsce takie centrum organizacji pozarządowych powstało. I mam tutaj na myśli też inicjatywę samorządu konińskiego. To, że ten budynek, dwie kamienice, zostały wyremontowane. To nie są pieniądze z zewnątrz, tylko to była decyzja Rady Miasta i urzędników, żeby takie miejsce w Koninie powstało. Pomysł był taki, żeby połączyć kilka elementów. Wtedy, kilkanaście lat temu, to było innowacyjne rozwiązanie. W Poznaniu powiem tylko tyle, że takiego miejsca jeszcze bardzo długo nie było i my w Koninie już dawno je mieliśmy, a miasta podobnej wielkości jak Kalisz, Leszno, Piła w naszym województwie dopiero myślały o takim obiekcie. Kolejna sprawa to to, że chcieliśmy, żeby to miejsce było otwarte dla mieszkańców, tak jak po drugiej stronie, jakby będąc klientem urzędu, chcielibyśmy być obsługiwani. I do dzisiaj tak jest, czyli ponad 600 spotkań rocznie, które tutaj się odbywają. To są spotkania, które są realizowane przez mieszkańców miasta. Chodziło o przestrzeń do pracy. Miejsce, które będzie jak najbardziej otwarte dla ludzi, którzy chcą zrobić coś dla siebie. Spotykają się tutaj grupy nieformalne, spotykają się tutaj organizacje pozarządowe, realizowane są tutaj spotkania, szkolenia, imprezy. Mieliśmy już w ciągu tych kilkunastu lat też tutaj między innymi ślub w naszym budynku urzędowym, bo poproszono nas o to, żeby użyczyć to miejsce osobom w kryzysie bezdomności, ale też spotykają się tutaj, no, trudno wymienić wszystkich, bo tutaj mamy zarejestrowanych ponad 120 konińskich organizacji. Ludzie z najróżniejszymi pasjami i marzeniami, które tutaj są obsługiwane. Ja powiem tylko tyle, że tak wchodząc czasami wieczorem, po południu, bo to miejsce jest otwarte do późnych godzin wieczornych, ale też w soboty i w niedzielę, niepobierane za pracę tutaj są żadne opłaty i to też nas wyróżnia. Spotykają się tutaj i to się zmienia w ciągu jednego dnia. Po południu przychodzą młodzi szachiści, dzieciaki, które uczą się gry w szachy. Chwilę później przyjeżdżają motocykliści i kilkadziesiąt osób robi spotkanie, bo za chwilę będzie zbierana żywność na przykład dla końskiego schroniska dla zwierząt. Później po południu jeszcze spotykają się panie uczące się samoobrony, a na koniec jeszcze przychodzą na przykład ludzie grający w planszówki. Więc tutaj ciągle jest ruch, ciągle ktoś wchodzi i wychodzi. Ludzie pracują tutaj, ale to, co myślę ważnego, co wydarzyło się w ciągu tych 12 lat, to zaczynaliśmy z poziomu około 200 organizacji w Koninie. Dzisiaj jest ich około 350 i część tych organizacji, około 1/3, pracuje tutaj w tym budynku i tak jak mówię, nie robi tego dla siebie, robi to dla nas, dla mieszkańców Konina, ale fajne jest to, że ludzie robią te rzeczy sami dla siebie, czyli to jest taka wielkopolska, myślę, no, cały czas tradycja, ale też nasz duch, który jest w nas wszystkich, że zamiast czekać, aż ktoś nam w czymś pomoże i rozwiąże nasze problemy, to właśnie mieszkańcy Konina potrafią sobie z tym świetnie radzić i myślę, że wyróżniamy się na tle Wielkopolski w ogóle jako aktywne miasto, aktywnych mieszkańców. Budynek jest oczywiście przedmiotem. To jest tak jak wszystko to, co mamy wokół siebie. Mamy dobre narzędzia, ale jeżeli nie potrafimy nimi pracować, to nic się nie zmienia. Tak samo tutaj jest z tymi naszymi dwoma kamienicami. One są bardzo ładne, są w centrum starej części miasta, ale nie byłoby ich tak naprawdę, gdyby nie ludzie, którzy je wypełniają. I teraz wracając do Konina, do naszych mieszkańców, nikt z zewnątrz nam tego nie robi. Rozejrzyjcie się Państwo dookoła, jak dużo inicjatyw, różnego rodzaju spotkań, festynów, pomocy, różnego rodzaju innowacyjnych działań dzieje się dzięki Wam albo dzięki ludziom, którzy razem z Wami to robią. I to, no, po prostu trzeba byłoby mieć klapki na oczach, żeby tego nie zobaczyć. Naprawdę dużo fajnych rzeczy w Koninie powstawało, powstaje i myślę, będzie powstawać właśnie dzięki aktywności mieszkańców. Ja myślę, że się po prostu do dobrych rzeczy szybko przyzwyczajamy i tak samo przyzwyczajamy się do tego, jak dużo fajnych rzeczy w Koninie właśnie robią organizacje pozarządowe i nie zauważamy tego dopiero, jak się czasami wyjedzie na chwilę z Konina, to usłyszy się, że w innych miastach czy inne osoby zazdroszczą nam tego, jak dużo fajnych rzeczy w naszym mieście jest i się pojawia. Także wiem, że czasami się narzeka na swoje miejsce. Mi pewnie też się zdarza, w którym mieszkam, no bo chciałoby się czasami mieć coś innego, ale naprawdę warto złapać ten dystans i bądźmy dumni z Konina. To jest naprawdę fajne miejsce. I zapraszamy, jeżeli macie Państwo potrzebę albo jeszcze może szukacie takiego pomysłu na realizację swoich marzeń. Jesteśmy miejscem, które ma Wam to umożliwić, czyli być takim zapleczem technicznym do Waszej pracy. Podpowiemy też i pomożemy w odnalezieniu sposobów na to, jak to technicznie obsłużyć. Ale tak jak mówię, pomysł jest Wasz, energia jest Wasza. To jest miejsce, w którym będziecie mogli to robić. Zapraszamy serdecznie na Koniński Rynek, do Centrum Organizacji Pozarządowych.
3: Mówił Bartosz Jędrzejczak, szef Konińskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Aby skorzystać z tego miejsca, wystarczy sprawdzić w kalendarzu instytucji wolne terminy i ustalić szczegóły współpracy. Razem dla Zdrowia Kolski Szpital już w najbliższą sobotę otwiera drzwi i zaprasza na bezpłatne badania, warsztaty i konsultacje.
15: Kolejny piknik będzie zorganizowany przez Kolski Szpital.
16: Kolejny piknik, wszystkich gorąco zapraszam w imieniu swoim i całego personelu naszego szpitala. Grzegorz Gibaszczyk, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole. Witam Państwa serdecznie. Piknik, który będzie miał miejsce 26 września w godzinach od 11 do 14 na parkingu przy budynku C, czyli przy budynku administracji. Piknik Razem dla Zdrowia, czyli dla dorosłych, dla młodzieży, dla dzieci. Będą, można powiedzieć tak, lekarze naszego szpitala, których można się dopytać o pewne szczegóły, jeśli chodzi o zdrowie. Będą dostępne pielęgniarki i mnóstwo atrakcji dla całej tej grupy, która do nas przyjdzie. Także gorąco zapraszam.
3: Z dyrektorem szpitala Grzegorzem Gibaszkiem rozmawiała nasza reporterka Emilia Czerniejewska. Wizyta w Kolskim Szpitalu będzie wyjątkową okazją, by zadbać o swoje zdrowie, dowiedzieć się więcej o profilaktyce i spędzić wspólnie czas.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci, refleks.